0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

Sağ olun.

0: Love Sinter w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Świecie, Trzymaj Się, tak się nazywała ta piosenka, tak, jest piątek, możemy dzisiaj nieco...
1: Możemy trochę puścić.
0: Możemy trochę popuścić, tak, lejce i ten świat troszeczkę sobie poprzestawiać. No to trzymamy kciuki, żeby przynajmniej początek dnia był dobry i witamy Dorota Wardeska, Piotr Jaworski. A już za moment, dosłownie, zaprosimy Was na wiadomości radia Złote Przeboje o 6:00. Skoro mamy 6:00, to jeszcze przypomnienie, że 29 maja dzisiaj jest w kalendarzu i teraz Dorota Wardeska i wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Ogromny pożar lasu niedaleko Wołomina, pod Warszawą. Śmiertelny wypadek na hulajnodze elektrycznej w Kutnie. Dziś polski mecz na French Open. Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Przez całą noc trwała akcja gaszenia dużego pożaru lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Konieczna była ewakuacja 100 osób z okolicznych ogródków działkowych i sąsiedniej miejscowości. W pobliskim Stanisławowie zorganizowano miejsce dla tych, którzy musieli opuścić swoje domy. W Międzylesiu jest nasz reporter Emil Górny. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja?
2: Co jakiś czas wymieniają się jednostki strażaków. No jest to oczywiście spowodowane tym, że trzeba uzupełniać wodę w wozach. Część strażaków jest też po prostu kierowanych w kolejne miejsca. Tutaj na niebie ma się pojawić specjalny dron Bayraktar. To dzięki niemu będzie możliwe zobaczyć te ewentualne kolejne zarzewia ognia. Ja rozmawiałem ze strażakami, jak sami mówią, akcja gaszenia takiego pożaru może potrwać nawet kilka dni. Najważniejsza wiadomość jest jednak taka, że nikt nie został poszkodowany.
1: To ogromny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Będziemy do tego wracać w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. A w nich teraz kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej w Kutnie. Zmarł 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem, odpadł w drugiej rundzie French Open po prawie 5-godzinnym boju z Francesem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
5: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
1: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału wygrała z Elisę Mertens.
6: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie.
1: A dziś w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magda Linet. To spotkanie zacznie się w samo południe.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Na wolińskich ulicach jeszcze niewiele aut, żadnych zatorów i korków. S3 też jedziemy płynnie i do Międzyzdrojów, i do Szczecina. 4 sierpnia przez powiatka miejski przejedzie peleton Tour de Pologne. Kolarze przejadą przez Kołczewo, Międzywodzie, Kamień Pomorski, Rawino, Golczewo i Błotno.
8: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Pogoda w Wolinie.
7: Dziś na zachodnim Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad samym morzem, przez 21 stopni w Wolinie, do 25 stopni w Szczecinie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni, czyli tak naprawdę dużo się w pogodzie nie zmieniło, bo dziś na niebie sporo słońca, pojawią się chmury, ale nie będzie padać. Ciśnienie nadal wysokie.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po 6:00 osiągniemy dzisiaj szczyt szczytów, czyli wejdziemy tak wysoko, no że wyżej to się już nie da. Jasne. Dzień dobry, a ponieważ jest piątek i wszystko się może zdarzyć, to po 6:00 zaczniemy się też zastanawiać razem, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
9: Oj,
0: będzie grubo. Uprzedzamy, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 6:00. No a gra nam Fancy.

0: letni w nocach w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Olivia Newton-John i John Travolta. Piątek, piąteczek, piątunio. No dzisiaj mamy 29 dzień maja i czas teraz zajrzeć do kalendarza.
1: No i 73 lata temu po raz pierwszy w historii udało się wejść na szczyt Mount Everestu. Dokonali tego Nowozelandczyk Edmund Hillary z nepalskim Sherpą Tenzingiem Norgajem.
2: No, szczyt, absolutnie.
1: No
2: absolutnie.
1: Ale dzisiaj mamy również Dzień Działacza Kultury oraz Międzynarodowy Dzień Kładzenia Poduszki na lodówce.
2: No proszę, a komu z Państwa, słuchaczy kochanych, udało się oderwać głowę od poduszki o tak wczesnej porze? Wstaliście, żyjecie, macie się dobrze, słoneczko już oślepia, ptaki denerwują, bo się drą za oknem. Dajcie znać, zaczynamy apel poranny, dzwońcie do nas pod numer 224430. Czekamy na Wasze głosy i gramy elektryczne gitary. Piosenka prorocza. Wytrąciłaś mnie z

0: było to tak, że do studia, w którym nagrywano piosenkę Bidet, w którym Michael Jackson nagrywał piosenkę, wpadł Eddie Van Halen i powiedział: to ja zagram super solówkę do tego kawałka. Zagrał, nie wziął za to ani grosza i to jest jedna z tych solówek gitarowych, które przeszły do historii muzyki.
1: Otrzymaj mi kawę, kolego, tak powiedział w studiu. A za chwilę kapela London Beats na antenie Radia Złote Przeboje, która to swoją wielką karierę rozpoczęła dzięki Dave'owi Stewartowi z grupy Eurythmics, bo to właśnie on odkrył ich wielki talent. I oni za chwilę zagrają w Radiu Złote Przeboje, 17 minut po 6.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.

0: wspaniały duet o poranku Aretha Franklin i George Michael. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje. No i dzień wspaniały także nam nastał, gdyż piątkowy świat wygląda zdecydowanie lepiej. No to tylko teoria. No teraz sprawdzimy rzeczywistość.
1: No to co?
0: Jak się macie, kochani? 2244 30 to jest nasz apel poranny. Dzień dobry.
2: Pozdrawiam najlepszą ekipę porankową w Polsce. Piątek, piąteczek, piątunio! Narzeczona u rodziców, więc odpalamy wrotki. Lecimy! Pozdrawiamy.
3: Ten stopień entuzjazmu pozwala zasugerować, że nasz kochany słuchacz ma cały weekend na przemyślenie terminu ślubu.
1: Świetne. No i zrobi to zapewne w towarzystwie kolegów. Trzymamy kciuki. 22 44 30. To jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Dzwońcie, dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry leci z okazji piątku. Shaking Stevens na zegarach. Pół do siódmej chciałem powiedzieć.

0: nie mogę, ale to było granie ONA, Agnieszka Chylińska na wokalu, a projekt muzyczny wymyśliło dwóch panów, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, obaj tu grali, a i tekst dla Agnieszki napisał Waldek, o tym trzeba pamiętać. I obaj panowie, uwaga, w tym roku świętują 50 lat wspólnego grania i tworzenia.
1: No i dzisiaj po 19 zagrają na warszawskim Torwarze koncert Królowie Życia, pierwszy z wielu, a na koncie będą kawałki Kombi, kawałki Skywalkera, Kombi, ONA oczywiście, no i będą także goście, o tych gościach na razie nie mówimy, bo o tym opowie sam Grzegorz Skawiński, tak, który jeszcze dziś przed 9 będzie naszym gościem, zatem słuchajcie uważnie Radia Złote Przeboje na dzień dobry. Za chwilę sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze, no i będzie także coś od Fools Garden. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
8: Jeśli chcesz

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Wolin obudził się na dobre, na drogach coraz więcej aut. Czasem zderzak w zderzak pojedziemy z trójką tuż przed tunelem pod Świną. A w Świnoujściu od dziś na przeprawie w centrum będą pływać dwa promy. Trzeci pozostanie w gotowości awaryjnej. Wczoraj trzy promy odzyskały karty bezpieczeństwa.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Mamy piątek, więc melanż może nas dzisiaj nieco pociągnąć, jak to młodzież mówi. No i może się zdarzyć wszystko i dlatego mamy taką propozycję. Zastanówmy się, jak zepsuć randkę jednym zdaniem. Na przykład, cześć, szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt. Fajnie?
2: Fajne. Albo na Instagramie wyglądałeś na szczuplejszego.
3: Oj. Można jeszcze wtopić bardziej. Spokojnie, moi rodzice sprawdzili cię już na Facebooku.
1: Ojej.
3: To teraz pora na was. Powiedzcie nam, jak zepsuć randkę jednym zdaniem. Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No a za najmocniejszy albo najśmieszniejszy tekst będzie złota kawa naszego programu w prezencie. 224430.
0: Mamy temat.

0: piątek. No musi być niezłe tango. Shakira z nim wystąpiła w radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry. Na zegarach mamy za 4 minuty godzinę 7, a teraz przenosimy się do studia wiadomości.
1: I tu trochę na poważniej. Jak wygląda po nocy akcja gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą? Sprawdzimy to w relacji naszego reportera w wiadomościach radia Złote Przeboje o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29.

0: Pakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Mamy godzinę 7, dzisiaj 29 maja i to jest piątek. Teraz wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Bardecka.
4: Śmigłowce, samoloty i drony w akcji gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina. Jest podejrzenie zakażenia wirusem Ebola w Europie. Do połowy czerwca rząd przedłużył pakiet regulujący ceny paliw. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu niedaleko Wołomina. Płonie już 100 hektarów lasu. Ogień szybko się zbliżał do zabudowań, dlatego służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości, Ołdakowizny i Rządzy. Chodzi w sumie o 42 osoby. O szczegóły akcji Błażej Kulesza.
5: Przez całą noc strażacy walczyli z ogniem, żeby ten nie przedostawał się na kolejne obszary. Do akcji dziś ruszają samoloty gaśnicze, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
6: Będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
5: Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia, ale służby nie wykluczają podpalenia.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała z Ugandy. Pacjent przebywa w izolacji w szpitalu w oczekiwaniu na wyniki badań. Rządowy pakiet obniżający ceny paliw przedłużony miał obowiązywać do końca maja, a w Dzienniku Ustaw pojawiły się już rozporządzenia, zgodnie z którymi niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. A dziś maksymalne ceny paliw niższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 maksymalnie kosztuje 6,16 zł, oleju napędowego 6,37 zł. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. To za sprawą tak zwanej kopuły gorąca.
8: Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie.
4: Mówią mieszkańcy Portugalii, a upał ma się utrzymać jeszcze przez najbliższe dni.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magdalena Tyto. To biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz po porażce z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Po raz kolejny zaglądamy na drogi Wolina i regionu, a na tych drogach sporo aut. Momentami zderzak w zderzak pojedziecie w Międzyzdrojach Nowomyśliwską. Zbliża się Dzień Dziecka, z tej okazji nadmorska kolejka zaprasza na rodzinne wycieczki. W poniedziałek na pokładzie kolejki słodkie niespodzianki dla maluchów.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Nadal mamy wysokie ciśnienie, choć po południu już zacznie spadać. W ciągu dnia na zachodnim Pomorzu trochę słońca, trochę chmur, ale synoptycy jeszcze nie zapowiadają opadów. Przed nami pogodne godziny i dni. Maksymalnie dziś w Wolinie i okolicach na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Bardzo przyjemna pogoda, idealna na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Wiatr słaby i umiarkowany, nie powinien być tu kuczliwy.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry wszystkim. Po ósmej naszym gościem będzie Grzegorz Skawiński, który dzisiaj z Waldemarem Tkaczykiem zagra na Torwarze koncert Królowie Życia z okazji 50 wspólnych lat na scenie.
3: Musicie posłuchać Grzegorza, polecamy. A po siódmej będą Gogle Mogle, serdecznie zapraszamy. No i poprosimy dziś internet, żeby dokończył za nas wylosowane pytanie. Jest piątek, jest dobrze, tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, no i gramy wam Ace of Base, 5 minut po siódmej.

0: Mam to po mamie.
1: W Radiu Złote Przeboje nie tylko 26 maja, ale Dzień Matki świętujemy przez absolutnie cały tydzień. No i z okazji najpiękniejszego święta w roku mamy dla Was konkurs Mam to po mamie. I chcemy się dowiedzieć, co najfajniejszego macie po swojej mamie właśnie.
2: Piszcie, bo to ostatni dzień tej naszej zabawy. Piszcie o tych odziedziczonych cechach charakteru czy zdolnościach na stronie złoteprzeboje.pl. Tam czekamy na Wasze opowieści, a my nagradzamy te najciekawsze, najpiękniejsze. W tym tygodniu codziennie mamy dla Was 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który mamie dostarczy Poczta Kwiatowa.
1: Mam to po mamie. No właśnie, a co mam? Piszcie na złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, a finał naszej zabawy już dziś o 9.30.

0: The Beloved, Sweet Harmony. Tak gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No kończy nam się maj powoli, a jest to miesiąc, który spędzaliśmy w towarzystwie naszej nowej gwiazdy prowadzącej, która, jak się okazało, programy prowadzi absolutnie śpiewająco.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
0: A z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. Dzisiaj też tak będzie.
2: Tak, a opowieść będzie gorąca niczym piosenka Bajmu i gorąca jak krew, która płynie w nas w piątki. Ja już teraz mogę wam obiecać, że dzisiaj namówię Beatę na zwierzenia. Czy ta jej gorąca krew napędza cały zespół, całą ekipę koncertową, no i po prostu fabrykę największych przebojów, którą razem tworzą. Posłuchajcie o 12.30, co nam odpowie Beata. Radio Złote Przeboje. Polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.

Czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: Rogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Każdy piątek w Radiu Złote Przeboje zapraszamy Was do zabawy, do której i Wy możecie dołączyć. Mamy w studiu szklaną kulę, z której losujemy karteczki z pytaniami, na przykład dlaczego nie, na przykład czy mogę, no i temu podobne. I teraz tak, każdy z Państwa słuchaczy kochanek wyjmuje telefon, tak, my też poprosimy już, tak, i
2: dokładnie
1: przygotowujemy swoje, swoje gogle.
2: No i ja wyciągam karteczkę, no, i wylosowało nam się dzisiaj bardzo proste i fajne pytanie.
1: Trzy.
2: A zatem po kolei każdy z nas i słuchacze też wpisujemy sobie w Gogla 3. No i czytamy w takim razie, co tam nam podpowiada wyszukiwarka.
3: No to może ja zacznę. Czy Polska jest republiką?
1: Nieźle, nieźle. Ja mam lepsze. Czy Dominika i Marcel są razem?
2: Ja mam takie. Czy weekend wlicza się do L4?
3: No, to ciekawe, ale ja mam jeszcze lepsze. Czy kobiety mają testosteron?
1: Słuchajcie, a na koniec mam pytanie kluczowe. Czy najbliższa niedziela jest handlowa?
4: No to śmiech na sali, nie?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jest? Jest?
3: No niestety nie,
1: No jak żyć, kochani, no jak żyć. Zróbcie radio Złote Przeboje na dzień dobry głośniej. Będzie dobrze. Sany, bo słoneczny dzień nam się szykuje i to jest Bonajem. Wiepo w pół do

0: Madonna i True Blue, tak zwana wczesna Madonna. Ja oglądałem nie dalej jak wczoraj Madonna na Instagramie. Zmarszczek ma znacznie mniej pani Madonna niż w roku 86, w którym kawałek True Blue nam zaśpiewała. Taki niesamowity przypadek Benjamina Buttona nam się wydarzył. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry jest za 28.
1: Skoro mamy dzisiaj piąteczek, to obowiązkowy wieczorem będzie bal. Za kilka chwil będzie bal Wszystkich Świętych od budki suflera, no ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, czy utkniecie w korku w drodze do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
16: We Wolinie nie mamy większych utrudnień. Prace na odcinku drogi Świeżno-Gostyniec już też prawie zakończone. Wkrótce pojedziemy gładko i bezpiecznie, bez objazdów. Trwają jednak jeszcze prace na przejeździe kolejowym Wysokiej Kamieńskiej. Tam musimy skorzystać z objazdu. Życzę wam szerokiej drogi.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: Jest piątek, więc może wydarzyć się wszystko i dlatego szykując się na najgorsze, mamy taki temat. Jak zepsuć randkę jednym zdaniem? No coś w stylu, chodź, pokażę ci moje samochodziki. A teraz wy, 2-2-4-4-3-0.
2: Jak zepsuć nawet najlepszą randkę, wystarczy powiedzieć na dzień dobry. Masz bluzkę jak moja mama.
3: Żeby zepsuć randkę, to ja bym powiedziała, o, na zdjęciu to wyglądałeś bardziej przystojniejszy i inteligentniejszy.
4: Daj mi swoje zdjęcie, bo bym z chęcią zjadł kanapkę z pasztetem.
5: Ja bardzo pana przepraszam, ale to już wyszła z tego straszna kaszana.
1: Straszna kaszana to była i oczywiście koniec randki. Dzwońcie pod numer 22-44-0 i piszcie na poranek@złoteprzyboje.pl. Jak zepsuć randkę jednym zdaniem? Za najśmieszniejszy, najfajniejszy tekst będzie złota kawa naszego programu w prezencie. 22-44-30.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: absolutny, legendarny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, Foreign Affair. Za 3 minuty będzie godzina 8, a teraz to u nas, proszę Państwa, będzie jak w wielkiej literaturze.
1: No, trochę tak zobaczymy, jaka będzie puenta, bo do Paryża się przeniesiemy, gdzie nasz wysłannik będzie na żywo oglądał polskie starcie, czyli trochę taką wojnę polsko-polską.
0: Tak, właśnie tak.
1: Iga Świątek za kilka godzin zmierzy się z Magdą Linet na French Open, a szczegóły tego starcia w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: 29 maja w piątek mamy godzinę 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
8: Z pożarem lasu niedaleko Wołomina walczy już blisko 1000 osób. Rosyjski dron rozbił się na dachu budynku w Rumunii. Dziś polski mecz na French Open. Świątek zagra z Linet. Już blisko 1000 osób bierze udział w gaszeniu pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu. To nie tylko strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotnicy oraz żołnierze WOT-u. Jak mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Państwowej Straży Pożarnej, kluczowa dla dzisiejszej akcji będzie pogoda.
9: Prognozowane porywy wiatru będą na pewno utrudniać nasze działania. Niemniej jednak mamy nadzieję, że uda się powstrzymać dalszy rozwój tego pożaru i w ciągu dnia nasze działania skupią się na dogaszaniu.
8: Służby apelują do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, by utrzymać odpowiednie ciśnienie potrzebne do działań gaśniczych. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. W zeszłym miesiącu podczas ostrzału terytorium Ukrainy rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii.
10: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Dziś o miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają Iga Świątek i Magdalinę, co czym prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
11: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc z rankingu WTA wyżej Elize Mertens na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
12: Podobno wytrzymała seta, a później uciekła.
11: Dzisiejszy mecz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magdalinę, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
12: Znowu, zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką.
11: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
8: Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasum z Travelist.pl.
13: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście.
8: A noclegi nad morzem są teraz tańsze o blisko 4%. TVP ogłosiła program Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Znalazły się w nim m.in. recitale jubileuszowe Anny Wyszkoni, Justyny Pusteczkowskiej i Lady Punk. A swoje największe przeboje zaśpiewają m.in. Natalia Kukulska, Renata Przemyk, Kombi i Majka Jeżowska. Festiwal w Opolu odbędzie się między 4 a 7 czerwca.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Mieszkańcy wyspy Wolin i Uznam już się obudzili, pędzimy do pracy, odwieźliśmy dzieci do szkół i przedszkoli. Mam nadzieję, że byliście wyrozumiali dla innych użytkowników dróg na ścieżkach rowerowych, spory ruch. Uważajcie też przy przejściach dla pieszych. Życzę wszystkim bezpiecznego dnia.

0: Pogoda w Wolinie.
1: W kalendarzu świąt nietypowych dziś Europejski Dzień Sąsiada. Obchodzony jest w ponad 30 krajach Europy. Może z tej okazji razem z sąsiadami wybierzecie się dziś na spacer, pobiegać albo pojeździć na rowerze? Pogoda sprzyja. We Wolinie i okolicach temperatura wzrośnie do około 21 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, żadnych opadów. Przyjemnego świętowania w plenerze.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej instrukcje obsługi 40-latka, czyli symptomy mężczyzny dojrzałego do wszystkiego.
2: Tak, po ósmej usłyszycie też Grzegorza Skawińskiego, który dzisiaj koncertem na Torwarze świętuje 50 lat na scenie z Waldemarem Tkaczykiem, czyli będzie o czym pogadać. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy 5 minut po godzinie 8, a to szef.

0: Blondie Heart of Glass, tak? Wam gra Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 11 minut po 8. A teraz wracamy do jednego z naszych ulubionych tematów, czyli do witania 30 i 40-latków w gronie ludzi podstarzałych.
1: No bo wiele razy mówiliśmy już, że pewne procesy starzenia w organizmie zaczynają się już po 30. Na przykład pogarsza się wzrok, ale też wcześniej chce się spać.
2: I dlatego jak widzisz wieczorem na mieście człowieka po 40, który jest ożywiony i uśmiechnięty, to możesz być pewien, że na pewno wcześniej się zdrzemnął.
0: Tak, to prawda.
2: Tak, tak. A teraz o tym, że lwy wieczorem będą spać. The Lion Sleeps Tonight i Tight Fit.

0: Jedna z najbardziej memicznych piosenek w historii muzyki, Rick Astley w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a licznych w internetach ciągle bije, ponieważ w sieci ta piosenka ma, uważajcie, już prawie 2 miliardy odsłon. 18 minut po 8, dzień dobry.
1: Memiczna ta piosenka jest dlatego, że robi się bardzo fajną minę, kiedy się ją słyszy, taki banan się pojawia na twarzy i właśnie tak was budzi w piątek i ze względu na piątek Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Na zegarach mamy 18 minut po godzinie 8. Już za chwilę pojawi się u nas Texas i Summer Sun i nie zapomnijcie, że jeszcze przed 9 usłyszymy się z Grzegorzem Skawińskim, który dzisiaj razem z Waldkiem Tkaczykiem na Torwarze będzie świętował 50-lecie wspólnego grania.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji piątku i możliwości, które otwiera dzisiejszy dzień, szykujemy się absolutnie na najgorsze i od rana zbieraliśmy ostrzeżenia, jak można zepsuć randkę jednym zdaniem. No to czas na podsumowanie, można notować.
2: W klubie poznałam chłopaka, umówiliśmy się na randkę i na randce usłyszałam wątpliwy komplement. W klubie byłaś ładniejsza.
3: Cześć, byłaś u fryzjera? Jak odpowie, że tak, to zapytasz, czy co, zamknięte było?
4: Na pewno to my byliśmy umówieni.
5: No można powiedzieć, wiesz, masz oczy zupełnie jak mój były.
6: No, jeżeli chodzi o randkę, to by było na tyle, to było minęło.
7: Było minęło. Ale mimo wszystko jest świetlana przyszłość, gdyż za to zdanie kończące randkę wręczamy złotą kawę porannego programu, smacznego i dużej energii życzymy. Za wszystkie głosy dziękujemy oczywiście, a w poniedziałek obiecujemy nowy temat do przegadania. Oczywiście z okazji Dnia Dziecka i nowe nagrody, oczywiście dla dorosłych.

lżejsze miała suknię. Lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, egże ty, lato, lato, lato, lato.

0: 22 minuty przed 9 w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Kylie Minogue, która to wczoraj skończyła 58 lat. Aha. Ale do Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka to jej absolutnie daleko, no bo panowie dzisiaj świętowali będą 50 lat wspólnego grania.
1: Będą świętowali koncertem na warszawskim Torwarze o 19:30, gdybyście się chcieli wybrać, polecamy. No i z tej fantastycznej okazji już za kilka minut Grzegorz Skawiński pojawi się w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No będziemy rozmawiali o wspólnym graniu, ale też o koncertowych niespodziankach. Posłuchajcie tego koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak dobrze zacząć weekend? To proste. 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Reklama. Złote przeboje w drodze.
14: Gmina Międzyzdroje rozbudowuje monitoring. Kamery wkrótce pojawią się w Zalesiu, Wicku, Wapnicy i Lubinie. A co słychać w Wolinie? Przez miasto przejedziemy bez większych problemów. Mam nadzieję, że wszyscy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Dziś pogoda sprzyja kierowcom, ale trzeba zachować się jak zwykle ostrożność i czujność.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Dzisiaj o 19.30 na scenie na warszawskim Torwarze pojawią się królowie życia, proszę państwa, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, bo panowie świętują 50 lat wspólnego tworzenia, grania, ale i przyjaźni. I Grzegorz Skawiński jest teraz z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Grześ, dzwonimy, żeby zapytać, czy tu nie zaszła jakaś pomyłka. 50 lat już minęło, naprawdę, bo po panach muzyka, to raczej nie widać.
1: Słuchaj, no znamy się dużo dłużej, bo w sumie 55 lat mniej więcej.
0: Ajajaj.
1: Ale od tą 50., że tak powiem, rocznicę datujemy od momentu założenia zespołu Kombi, czyli pierwszego naszego profesjonalnego zespołu. Tak datujemy swoją karierę, więc tutaj mamy taki zbieg okoliczności, że jest i 50. rocznica w lipcu, będzie 50. rocznica założenia zespołu Kombi.
0: Pamiętacie?
1: W 1956, jak i też 50. rocznica naszej profesjonalnej działalności artystycznej.
2: To właśnie chcieliśmy jeszcze na sekundę wrócić do tego waszego pierwszego spotkania. W jakich okolicznościach i gdzie się poznaliście?
1: Z Waldkiem poznałem się w szkole, w liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, skąd pochodzimy. Spotkaliśmy się, po prostu los nas zrzucił, to była dosyć duża szkoła. Rzucił nas do klasy pierwszej D. Zagadał do mnie coś o sprawy muzyczne i od razu, że tak powiem, nawiązała się między nami nić porozumienia, sympatii.
0: Grzegorz, ale tak, przez 50 lat wydarzyć się może absolutnie wszystko. To przyznaj się, ile razy w tym czasie się pokłóciliście i zrywaliście współpracę?
1: Współpracy w zasadzie nie zerwaliśmy ze sobą nigdy. Kłóciliśmy się, no zdarzało się, no przecież to jesteśmy tylko ludźmi.
0: No jasne.
1: Natomiast nigdy nie pokłóciliśmy się tak na dobre, nie?
2: No to kto z tego duetu jest w takim razie bardziej ugodowy? Jeśli już dochodzi do jakichś kłótni, to kto z was pierwszy wyciąga rękę na zgodę?
1: U nas jest tak, że jeżeli ktoś coś skrobał, zawinił, no to po prostu przepraszam. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, najczęściej było nam dosyć łatwo dojść do porozumienia. Naprawdę nigdy nie pokłóciliśmy się tak na śmierć i życie.
0: No podziwiamy, podziwiamy szczerze. I to nie jest koniec spotkania z Grzegorzem Skawińskim w Radiu Złote Przeboje po 9. Musimy przegadać niespodzianki koncertowe, gdyż będą dzisiaj, pamiętajcie, 19.30 warszawski Tornar. Nie rozstawajcie się z Radiem Złote Przeboje za 9.9. Za 7.9 w tej chwili.

0: Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 9. Mamy dla was informację, która mnie osobiście skłoniła, żeby pójść do okulisty, gdyż ja tego nie widzę.
1: No być może ktoś jeszcze też nie widzi, ale podobno zostaje nam coraz więcej pieniędzy w rękach, czy tam na koncie, po zapłaceniu wszystkich podatków. Jaka to kwota, ta powiększona, podliczymy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
1: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnie.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: 29 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 9. Dorota Wardecka teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
6: 100 hektarów lasu płonie pod Wołominem, trwa akcja gaśnicza. Rosyjski ambasador w Rumunii wezwany do MSZ-u po upadku drona w tym kraju. Dziś w Warszawie mogą zawyć syreny alarmowe, to będą ćwiczenia. Płonie 100 hektarów lasu. Strażacy walczą o to, by ogień się nie rozprzestrzeniał. W akcji gaśniczej niedaleko Wołomina pod Warszawą bierze udział prawie 1000 osób, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
7: Jeśli chodzi o akcję, ona jest prowadzona na obszarze 300 hektarów, przy czym las pali się na obszarze około 100 hektarów.
6: Wiatr może utrudniać walkę z ogniem. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych godzinach znów przybierze na sile. Niewykluczone, że przyczyną pożaru było podpalenie, mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin.
8: Przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
6: A w związku z zagrożeniem ewakuowano ponad 40 osób z pobliskich miejscowości. To kolejny raz, gdy rosyjski dron wleciał do Rumunii, ale pierwszy, gdy uderzył w budynek mieszkalny. Dwie osoby zostały ranne. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
9: To poważna i nieodpowiedzialna eskalacja ze strony Rosji, która zagraża bezpieczeństwu całego NATO, podkreśla rumuński resort obrony. Tamtejsze media donoszą też o odnalezieniu drona bez ładunku wybuchowego w wiosce Baseszti w północno-zachodniej Rumunii. Wschodnia flanka NATO zmaga się z atakami dronów coraz częściej. Ukraińcy podkreślają, że Moskwa przekierowuje ich bezzałogowce nad terytorium sojuszu. W ostatnim czasie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną Finlandii, Estonii, Litwy czy Łotwy.
6: A rumuńskie MSZ wezwał do siebie ambasadora Rosji.
10: To są wiadomości radia Złote Przeboje.
6: Dziś w Warszawie mogą być uruchamiane syreny alarmowe. To w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych. To będą tylko ćwiczenia, należy zachować spokój. Po opłaceniu podatków i składek zostaje nam coraz więcej pieniędzy. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł tak zwany dochód rozporządzalny, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
11: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19% stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
6: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 3,5 tysiąca złotych, to o 340 złotych więcej niż rok wcześniej.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze trzy polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linety zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Maja Chwalińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakari. Nie wiem, to była odpowiedź Roberta Lewandowskiego na pytanie o jego przyszłość klubową i reprezentacyjną. Kapitan naszej kadry przyjechał na zgrupowanie, które rozpoczęło się wczoraj we Wrocławiu. To tam Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą w niedzielę, a trzy dni później już w Warszawie zmierzą się z Nigerią.
10: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
10: Pogoda.
6: Piątek będzie pogodny i przeważnie słoneczny. Przelotny deszcz, jeśli się pojawi, to na wschodzie. Dziś na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 26 w zachodniej Polsce.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
5: Dzień dobry, w piątek, czyli w dniu koncertu Królowie Życia. A na nim wystąpią Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, którzy grają razem już 50 lat. Czego się na koncercie spodziewać, jakich niespodzianek, opowie nam za chwilę sam Grzegorz Skawiński.
4: No bo jest dzisiaj z nami od samego rana i za moment wrócimy do rozmowy, a o 9.30 po raz ostatni sprawdzimy, co macie po mamie i wyślemy wam 500 zł na przyjemne poimprezowanie z mamą. Teraz mamma, Mamma Mia i Abba, dokładnie 4 minuty po 9.00.

0: To Shaggy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 minut po 9, a dzisiaj w Radiu Złote Przeboje jest z nami Grzegorz Skawiński. Wieczorem natomiast na warszawskim Torbarze koncert Królowie Życia, tak Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat wspólnego grania.
1: Ja przypomnę szybko projekty te wszystkie wasze, Kombi, Skywalker, ONA, Kombi Nowożytne. To się działo przez tych 50 lat, o których mówimy, ale który z tych projektów muzycznych lubicie najbardziej? Czy może ty masz innego faworyta, a Waldek ma innego? Jak to
2: wiesz
1: wygląda?
2: Co, no, z każdym z tych projektów, no, można powiedzieć, wiązał się mniejszy lub większy sukces. Najbardziej się spełniałem jako muzyk w ONA, bo to była muzyka najbliższa mojemu sercu. Z drugiej strony też tam nie byłem wokalistą, a tu jestem znany ze wszystkich pozostałych zespołów jako frontman, więc trudno powiedzieć jednoznacznie. Wszystkie te projekty, wszystkie te zespoły były dla mnie bardzo ważne. Wszystkie bardzo kocham i szanuję. Wszystkie odsłony po kolei.
0: Królowie Życia to nie będzie tylko jeden koncert, tylko cała wielka trasa koncertowa. Na scenie goście specjalni. No i chcieliśmy tu zapytać o tych gości, którzy pojawią się dzisiaj na koncercie na Torwarze. No i czy może na tym koncercie pojawi się Agnieszka Chylińska, zwana Chylonią?
2: Z Agnieszką bywa tak, że ona ma w tej chwili bardzo dużo swoich własnych zajęć. I, że tak powiem, terminy nam się nie zgrywają w żaden sposób. W związku z tym, no, do repertuaru ONA zaprosiliśmy specjalnych gości. Goście się będą też w trakcie trasy zmieniać, bo to są kwestie terminowe, ale chcieliśmy, żeby były to osoby raczej z młodszego pokolenia, i które oddadzą ducha też tej muzyki. Dobrze, czyli to nie będzie tajemnica, jeśli powiem, że Michał Szpak będzie i będzie Merys Polski. Nie powinienem był ujawniać, ale przecież tam złotym przebojom mogę powiedzieć prawie wszystko.
1: Prawie wszystko, super, wdzięczni jesteśmy. Grzegorz, no to widzimy się na Torwarze, bo i my z tej okazji dla Królów Życia mamy prezenty, ale to się wieczorem okaże. Wszystko w takim razie. Dzięki wielkie. No, trzymamy kciuki, żeby ta sztuka była piękna,
2: ja
1: i żeby ona trwała
2: i trwała. Powiem, że będzie to koncert o tyle wyjątkowy, że zagramy wiele utworów, których już dawno nie graliśmy, więc przywołaliśmy je, że tak powiem, do życia na nowo. Nie powiem, jakie to będą, ale koncert będzie dosyć długi, także będą różne jeszcze inne drobne niespodzianki.
1: No to szykujemy się na duże, naprawdę duże wydarzenie, a jak to się będzie działo, co się będzie działo, no to o tym wszystkim w Radiu Złote Przeboje będziemy opowiadali. Dzięki wielkie, Grzegorz Skawiński.
2: Dzięki bardzo. Pozdrawiam.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.

0: W Radiu Złote Przeboje. Mamy świętują przez absolutnie cały tydzień, no i sprawdzamy, co macie po mamie. Jakie najlepsze i najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą właśnie.
1: No i tak, i mamy dla naszych mam najpiękniejsze słowa i jeszcze uwaga, 500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, na shopping może być, a nawet na wycieczkę, co tam lubicie.
0: Na złoteprzeboje.pl pisaliście nam, co macie po mamie, a my wybieraliśmy najpiękniejsze opowieści, dzwoniliśmy do ich autorów, no to teraz poznajmy naszą słuchaczkę Monikę z Warszawy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to opowiadaj, co ty masz po mamie?
2: Ja mam po mamie odkrywczość. Moja mama Danusia nauczyła

0: mnie, jak sobie radzić z różnymi problemami, żeby zawsze znaleźć dobre rozwiązanie. No i dodatkowo mama umie pięknie haftować, więc coś tam małego po niej też mam.
1: Super, super, super. Słuchaj, no to za tę historię, za te cechy cudowne, fenomenalne, genialne i jakże piękne zdobywasz 500 zł na wspólne świętowanie z mamą.
0: Super.
1: Brawo i gratulacje.
0: Bardzo pozdrawiam moją mamę Danusię.
1: No oczywiście, że tak. Przypominamy, dzień mamy to właściwie cały rok. My świętujemy w radiu Złote Przeboje, a twojej mamie jeszcze wyślemy bukiet, który dostarczy jej poczta kwiatowa. No i w przyszłym tygodniu, kochanie, dziękujemy za cały ten tydzień świętowania z naszymi mamami. A w przyszłym tygodniu, ponieważ poniedziałek jest Dzień Dziecka, no to będziemy przez cały tydzień szukali w nas dzieci.
2: Mam to po mamie.

0: Cel ta promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Jeśli chcesz dobrze spać,

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Halo, możemy?
1: Nie.
0: Nie, nie możemy. To Gosia Kościelniak. Nie, jest piątek, nie, odmawia współpracy. Chcieliśmy powiedzieć, że to, co gada, to jest radio, gada, radio Złote Przeboje. To była grupa Queen.
1: Aha.
0: Bo my już to, przepraszam, chcieliśmy się zamienić. Tak, jest.
2: Oczywiście,
0: oczywiście. Dziękujemy.
2: My się kłaniamy w takim razie. Piątkowy poranek rozbudzili z wami Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jakimpiński. Dziękujemy. Teraz czas na Gosię Kościelniak.
1: A ja dopiero przyniosłam kawę i myślałam, że tutaj dopiero się rozkręcamy, to już skończyliście, tak?
0: To myśmy już skończyli.
1: Rozumiem, no to może jednak.
0: Tradycyjnie w piątek wyciągamy drzwi, zabieramy futrynę i ogień!
1: I poszli, a ja zapraszam na przedpołudnie. Będziemy się razem drapać pod tę górę.

Teraz za 3 minuty będzie godzina 10. Tak, w radiu Złote Przyboje najważniejsze wiadomości, więc już teraz zapraszamy, a to będą wiadomości z naszego miasta i okolicy.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: Reklama. Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Wolina.
9: Ula Myszkinis. Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie sukcesywnie likwidują od początku roku punkty sprzedaży podrobionej odzieży na targowiskach w całym regionie. Jak mówi dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy, to niestety częsty proceder.
10: Udało się zatrzymać łącznie ponad 8 tysięcy sztuk, a szacunkowa wartość podrobionej odzieży i galanterii naruszającej prawo własności przemysłowej to prawie 4 miliony złotych.
9: Wśród najczęściej podrobionej odzieży i galanterii są koszulki, dresy, torebki, paski czy okulary. 200 inwestycji zostanie zrealizowanych dzięki grantom sołeckim 2026. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o wsparciu w wysokości 20 tysięcy złotych na każdą. Pieniądze trafią m.in. do gminy Wolin. Zostanie doposażona ekoprzystań rowerowa na szlaku dookoła zalewu w Skoszewie. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 391 projektów. Z kolei gmina Świeżno pozyskała pieniądze w ramach programu Nasz Zwierzak. Za prawie 30 tysięcy złotych zakupi karmę dla kotów wolnożyjących i bezdomnych psów. Zapewni też zwierzętom opiekę weterynaryjną. Kolejne wiadomości o 11:00. Zapraszam.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
9: Sucha i słoneczna pogoda kształtowana przez wyż korzystnie wpływa dziś na nasz organizm. Chłodniejsze powietrze z zachodu wypierane jest powoli przez cieplejszą polarną morską masę powietrza. Dziś nieco cieplej niż w czwartek. W Wolinie i okolicach temperatura wzrośnie do około 21 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale żadnych opadów. Podobnie będzie jutro.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
11: No, lubimy te piątkowe przedpołudnia, prawda? Poranek już za nami. Państwo, czyli nasza ekipa porankowa, narobili trochę rumoru, jak to w piosence dla dzieci, i poszli. A teraz my mamy dużo największych przebojów lat 80. i 90. przed sobą.
12: Radio Złote Przeboje!
11: No i oczywiście nie tylko, bo dzisiaj sporo niespodzianek. Nasze spotkanie z Beatą Kozidrak ostatnie w tygodniu. No bo jeszcze w niedzielę. Ale jakoś tak nie będzie mi łatwo się do tego przyzwyczaić, że nie będzie już rozmowy z Beatą w poniedziałek, więc generalnie bardzo mocno Was zapraszam na dzisiejszą o 12:30. A teraz już Lady Punk.

Radio Złote Przeboje. Słuchaczka Basia zadzwoniła do Radia Złote Przeboje tak po prostu, tak od siebie i mówi, że zamiast pracować dzisiaj od rana, to sprawdza pogodę nad morzem. Tak ją to odciąga od pracy, że nie może się skupić, bo weekend się zbliża, a ona się nad morze wybiera. No, to okej, to zostańmy przy tym temacie, skoro Basia zaczęłaś. Basiu, miła, nasza, co dziś w pracy najbardziej odciąga Was od roboty? Oj, będzie ciekawie. 2244 i 3 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon oddam biały, piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czekam do 12, tak sobie o tym porozmawiamy. Co Was dziś najbardziej odciąga od pracy? 2244 i 3 0. Bo pamiętajcie, robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Leci. To był rok 1988, a teraz kilka lat do przodu. A sobie skoczymy w historii muzyki i złotych przebojów. 1992 rok przed nami i wielka i piękna ballada I Have Nothing autorstwa Davida Fostera i Lindy Thompson. 3 miesiące temu przekroczyła 1 miliard wyświetleń na YouTubie. Jako pierwszy dokonał tego utwór I Will Always Love You, który okazał się właśnie jako pierwszy singiel ze ścieżki dźwiękowej The Bodyguard. Kiedy Linda Thompson opowiadała o kulisach powstania tekstu tego utworu, I Have Nothing, wspomniała w wywiadzie, że ta piosenka została zdecydowanie zainspirowana jej życiem z Elvisem Presleyem, bo jakiś czas spotykała się właśnie z Elvisem. Powiedziała, że wiedziała, jak to jest mieszkać z największą męską divą wszechczasów i musiała napisać ten tekst o Whitney Houston, która była właśnie żeńską divą w filmie Bodyguard. I ta potężna, piękna i romantyczna ballada powstała właśnie w ten sposób. Radio Złote Przeboje, Whitney Houston, I Have Nothing.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
11: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.

0: Robota nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj tak was pytam, co dziś w pracy najbardziej odciąga was od roboty? I Maja napisała tak: pracuję w salonie fryzjerskim i plotki z klientką odciągnęły mnie od pracy tak, że aż ledwo wyrobiłam się na kolejną umówioną godzinę. A Piotr napisał: jestem baristą, zagadałem się z ulubionym klientem dzisiaj tak, że aż kawa mu wystygła. No to w sumie on zagadał się z tobą. 2244 i 3 0.
2: Co, czy też kto najbardziej mnie odciąga od wszelkich prac, a mianowicie jest to mój kochany czworołapiec. Przepiękny, przecudny, bury kot Leon, który po prostu wszędzie wskakuje i nie odstępuje mnie za krok i obskakuje wszystkie stoły, wszystkie parapety, zle wskakuje do wanny, zarządza za każdym razem przerwę w pracy.
1: Czworołapiec, jakie piękne określenie na tego szalonego kota. Dzięki. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon oddam dzisiaj po 12:00 biały, piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Co was dziś najbardziej odciąga od pracy? W pracy 2244 i 3 0.

Uwielbiam The Cure Friday, I'm in love i ten utwór właśnie bardzo mnie odciąga od pracy. Dzisiaj sobie o tym gawędzimy, co was odciąga od pracy tego przedpołudnia piątkowego. Radio Złote Przeboje, za 3 minuty będzie 11:00.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11:00.
1: Wiadomości z Wolina.
4: Ula Myszkinis. Od poniedziałku wzrosną limity dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Chodzi o pracę dodatkową. O szczegółach Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.
5: Będzie można dorobić o około 256 zł więcej, bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia. Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.
4: Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. A jak już popracujemy, to czas na relaks, może w kinie pod chmurką. Dziś w Świnoujściu kino plenerowe w ramach urodzin miasta. O 22:00 bilet na Księżyc, o północy Iluzja 3, a wszystko w Parku Zdrojowym, wstęp wolny. I jeszcze sport. Po bolesnej porażce z Chemikiem Police Gryf Kamień Pomorski wraca do ligowej walki. W sobotę zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Gryfice, która zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli. Gryf daleko w tyle. A w wiadomościach za godzinę powrócimy do Świnoujścia, które będzie jutro hucznie świętować.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
4: Dziś od rana zachodnie Pomorze znów skąpane w słońcu, ale w ciągu dnia na niebie pojawiać się też będzie trochę chmur. Będą to jednak chmury zupełnie niegroźne. Deszczu dziś synoptycy nie zapowiadają. Szykuje się przyjemny dzień. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad samym morzem przez 21 stopni w Wolinie do 25 stopni w Szczecinie. Wyżowa pogoda jeszcze chwilę z nami zostanie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
6: Piątkowe przedpołudnie, bardzo je lubimy, popołudnia jeszcze bardziej. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90., teraz Pia Zadora i German Jackson. Dzisiaj gawędzimy sobie w naszym cyklu Robota nie zając o tym, co dziś odciąga was najbardziej od pracy.
7: Radio Złote Przeboje.
6: I dzwonicie 224430.

Classics nowo w Radio Złote Przeboje. Mijają 34 lata w tym roku od ukazania się albumu Automatic for the People grupy R.E.M. 34 lata? Jak to? Przecież to była dopiero nowość niemal niedawno. Płyta zawierająca przeboje Everybody Hurts i Man on the Moon ugruntowała pozycję zespołu w gronie największych gwiazd światowego rocka i oczywiście chodzi o lata 90. I kiedy w 91 roku alternatywny rock szturmem zdobywał szczyt listy przebojów, to R.E.M. śmiało wskoczył na te fale. No a potem do nagrywania kolejnej płyty członkowie R.E.M. przystępowali troszkę tak z pozycji gwiazdy. No ale wtedy jeszcze nie było pewne, czy nie okażą się kolejną supernową, która z rockowego firmamentu zniknie równie szybko, jak na nim rozbłysła. No i krążek Automatic for the People rozwiał te obawy, stając się jedną z najważniejszych pozycji. Nie tylko w dyskografii samej grupy, ale też w całej amerykańskiej muzyki popularnej lat 90.

0: polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Raz, dwa, trzy!

0: Robota nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj pytam, co dziś w pracy najbardziej odciąga was od roboty? I takich odpowiedzi się spodziewałam, nawet trochę na nie czekałam. Posłuchajcie.
2: Najbardziej od roboty odciąga mnie radio Złote Przyboje. A jako, że mam w miarę nudną pracę, to wsłuchuję się was i wciąż zapominam, co miałem zrobić i gdzie jestem. Ale że jestem własnym szefem, to sobie to zbaczam. Pozdrawiam ze Szwecji, Tomek.
3: Janusz ze Szczecina. Najbardziej dzisiaj odciąga mnie od pracy myśl, że już jest piątek, piątunio i słuchanie waszego radia. Tak się zasłuchuję, że chyba nie mam czasu na pracę, bo lecą bardzo fajne melodie.
1: O nie, w ogóle nie czuję się winna. O nie czujemy się winni, o nie. I wyobraźcie sobie, że mnie od pracy w Radiu Złote Przeboje także odciągają

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
4: 3, 2, 1.
3: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Żal mi tamtych nocy, żal mi tamtych dni. Tak, już będę mogła niedługo to powiedzieć. Mam nadzieję, że i Beata tak powie, że żal jej tych dni, które spędziła tutaj w redakcji Radia Złote Przeboje, bo jest jeszcze dziś i jeszcze w niedzielę najbliższą. Beata Kozidrak ma swój program między 12 a 14. Autorski program, w którym opowiada mnóstwo ciekawostek i przeróżnych przeżyć związanych z jej muzyką i twórczością. Dziś o 12.30 znowu kolejna rozmowa, którą prowadzi z Beatą Piotr Jaworski. Ależ dzisiaj będzie przebój. Przebój, od którego naprawdę wiele zależało w jej karierze. Posłuchajcie, to już niedługo o 12.30, tak jak mówiłam.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Reklama.
11: Zbliża się południe. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Wolina.
13: Ula Myszkinis. W Świnoujściu rozpoczynają się huczne urodziny. Jutro mieszkańcy i turyści przeniosą się do lat 70. Co zaplanowano, sprawdziła Małgorzata Mura.
14: Świętowanie rozpocznie się o 10 na dworcu PKP, kiedy to ze Szczecina przyjdzie pociąg nieśpieszny. Po witaniu pociągu towarzyszyć będą stylizowane komunikaty dworcowe i orkiestra Dęta. Od 11.30 na placu Rybaka wielki piknik urodzinowy. Wśród atrakcji m.in. pokaz mody PRL, konkurs na najlepsze przebranie z epoki przejazdy retro autobusami, animacji i strefa retro gastro.
13: A wieczorem dancing w muszli koncertowej. A teraz jeszcze łyżka dziegciu. Tego chyba nikt się nie spodziewał. 14 radnych zagłosowało za likwidacją darmowego parkowania dla honorowych dawców krwi w Świnoujściu. Decyzja wywołała oburzenie wśród osób, które od lat wspierają banki krwi, a tej wciąż brakuje. W poniedziałek Dzień Dziecka. W Wolinie będziemy go świętować już w niedzielę. W Parku Miejskim kolejna edycja Dnia Dzieciaka i Strażaka. Nie zabraknie konkursów, animacji i aktywności typu skimboard czy darts football. Start o 10.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
13: Około 22 stopni Celsjusza mogą pokazać termometry w Wolinie i regionie. W ciągu dnia w miarę pogodnie, na niebie niewiele chmur, żadnych opadów. Ciśnienie mamy nadal wysokie, po południu zacznie spadać. Noc bardzo ciepła, a jutro temperatura wzrośnie jeszcze o kilka stopni. Alergicy muszą w tej chwili nieco pocierpieć, bo nadal mocno pylą trawy, szczaw, a w powietrzu mamy także zarodniki grzybów.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: I tak pięknie się to wszystko poukładało, że już mamy piątkowe popołudnie i jesteśmy w nim razem w dalszym ciągu. Gosia Kościelniak, zapraszam, prawie 2:02. Największe przeboje lat 80. i 90. No i za kilka minut też jeszcze chwilkę porozmawiamy i podsumujemy sobie nasz dzisiejszy temat w cyklu

0: minuta, nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj sobie rozmawialiśmy o tym, co dziś w pracy najbardziej odciąga was od roboty. Okazuje się, że ja trochę nabroiłam.
2: Witam. Najbardziej od roboty odciąga mnie głos tej przemiłej pani w radiu. Chyba to najbardziej mnie odciąga od roboty, bo mi się nic nie chce.
3: Najbardziej mnie dzisiaj odciąga od pracy moja żona i radio złote przeboje. Chodzi po działce w stroju kąpielowym i tańczy. Jak to się skupić na pracy? No to sami powiedzcie.
1: No pewnie sami rozumiemy. Nie da się pracować w takich warunkach. To teraz jeszcze piosenkę kolejną do tańca żonie zadedykuj. Przed nami właśnie ona, a ja przesyłam dla was kubek Radia Złote Przeboje. Ustalcie proszę między sobą, czyj on będzie. Cokolwiek was od pracy dzisiaj odciąga najbardziej, oprócz Radia Złote Przeboje, co mnie bardzo cieszy, to już prawie mamy weekend. A za 20 minut piątkowa rozmowa z Beatą Kozidrak. Posłuchajmy razem.
0: Robota nie zając.
4: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11:00. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.

0: Już czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak i Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Beata Kozidrak,
3: tak,
2: wokalistka.
3: Tak, to znowu ja.
2: Wokalistka, dzień dobry, tak, prowadząca w radiu Złote Przeboje. Jesteśmy oczywiście. Płynie w nas gorąca krew i to jest tekst, który, ja tu zasięgałem języka dookoła, najlepiej oddaje twój charakter, prawda to?
3: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
2: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo, to ty ich napędzasz.
3: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobre humorki.
2: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
3: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi? Co? No bo taka smutna przyszłość, czy coś? Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
2: Powolutku.
3: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
2: No i super.
3: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Tak? Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam do kończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
2: Spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew, i jest ta energia. To bo poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
3: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny, żeby ta krew absolutnie płynęła.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla Serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje Internetowe Konto Pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
14: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Travisto Fast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
16: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. To jest trasa koncertowa, nad którą Radio Złote Przeboje ma patronat medialny, co napawa nas dumą. No i już dzisiaj podczas koncertu w Warszawie na Torwarze na miejscu będzie Piotr Jaworski, którego znacie z porannego programu, który na scenie wręczy obu panom pamiątkowe złote płyty od Radia Złote Przeboje. Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie Grzegorz i Waldemar zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej. No i ten koncert to jest i opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, i o odwadze artystów, o buncie pragnienia zmiany. Złote Przeboje, najkrócej mówiąc.

0: sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
1: Reklama.
8: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
9: Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym w lasach dla większości kraju. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. I tańszy weekend na stacjach, spadają maksymalne ceny paliw. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są lekcje w miejscowej szkole. W jej budynku zebrał się sztab kryzysowy.
10: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
11: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak. No, ale to nie wiadomo. No.
12: Na dalszym terenie tutaj nocowało około 100 strażaków. Jest non-stop rotacja między nimi.
9: Mówią mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano, oraz wójt gminy Poświętne, Sylwester Niźnik. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego, tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
13: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
9: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 5 groszy. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6 zł i 34 groszy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
8: Tylko na północnym wschodzie dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu i tam 16 stopni, w centrum Polski do 18, a w Legnicy i Wrocławiu do 22. Jutro na zachodzie do 26 stopni.

3 minuty po godzinie 13. Nasze wspólne popołudnie w radiu Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Czy niedługo zaczniemy i czy w ogóle dzisiaj będzie jeszcze zagadka dotycząca muzyki i wszystkiego związanego z Beatą Kozidrak? Oczywiście, że tak.

to już może teraz otwórzmy dzisiejszą zabawę. Zabawę, którą bawimy się po raz ostatni. Mamy dla Was zagadkę, a Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia z naszym logo i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej podpisem. Możecie zobaczyć ten zestaw, jeśli jeszcze go nie widzieliście, na Instagramie Radia Złote Przeboje. Na Wasze telefony czekamy od teraz do godziny 17. A o 17.30 wyłonimy zwycięzcę dzisiejszego. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? To już ją zdradzam. Dzisiejsze hasło można określić mianem pierwszego wrażenia przed wybrzmieniem dźwięku. 2244 i 3 zera. Powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje, bo wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co Radio Złote Przeboje lubicie. 2244 i 3 zera. Hasło dziś to pierwsze wrażenie przed wybrzmieniem dźwięku.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Co za dzień.
0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen. W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.

Electric Light Orchestra powstało jako swoisty odprysk lokalnej grupy gromadzącej cenionych muzyków z Birmingham, The Move, i według swojego twórcy, lidera The Move, Roya Wooda, elektryczna orkiestra kameralna Electric Light Orchestra miała być eksperymentalną kapelą rockowo-symfoniczną. No i wydany po długich miesiącach nagrań album pod tytułem właśnie The Electric Light Orchestra przeszedł absolutnie bez echa. Promujące go koncerty okazały się klapą. Czasami więcej osób znajdowało się na scenie niż na widowni i takie były ich początki, a potem sami wiemy, jaka kariera otworzyła się przed tym zespołem. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wojtek Babiarczyk. Zobacz, co on tu robi. Wojtek, chodź tutaj.
1: Dzień dobry.
0: A dlaczego ty już
1: ty
0: jesteś?
1: Szykujesz tutaj, Wojtuś, na dziś?
2: Oj, szykuję. Po godzinie 18. Co tu się będzie działo? Na razie nic nie zdradzam.
0: Ty, ale zobacz, jak i teraz zdradziliśmy ciekawą rzecz, Gosia.
1: Że?
0: Ty jeszcze jesteś.
1: Ja już jestem.
0: A on dopiero będzie.
1: Już i dopiero będzie.
0: Czas przyszły, przeszły, teraźniejszy.
2: Korona to chyba od...
1: Korona cię zgubi.
2: Dobrze, że nie będę mówił. Ja mieszkam piętro niżej, drodzy państwo.
0: Chyba tak. No i tak jest. Radio Złote Przeboje przed weekendem. Teraz Quincy Jones and No Corrida. Z Gosią słyszymy się w poniedziałek.

0: Radio Złote Przeboje, a w nim punktualnie o 14:00 tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy mówić m.in. o tym, jak ma się trwająca jeszcze ciągle akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
14: 29 maja, piątek. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. Termometry we Wrocławiu pokazują prawie 26 stopni, 24 w Poznaniu, 21 w Warszawie. 17 stopni mamy w Białymstoku. Deszcz możliwy dzisiaj jedynie na Podlasiu. Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna i jej wspaniałości kulinarne. Dzisiaj coś dla łasuchów.
2: Ciasto z kefirem i z truskawkami. Jestem święcie przekonana, że ono wam zasmakuje. Mi to ciasto kojarzy się zdecydowanie z dzieciństwem.
1: No i ja przepadłem. Ten przepis już niedługo w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie ze mną, Jerzy Telesiński.

0: Madonna i Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was już po raz ostatni nagrody od Beaty Kozidrak, która już od miesiąca ma swój program w Radiu Złote Przeboje. Ten najbliższy w niedzielę w samopołudnie, a ja pytam was teraz, jakiego hasła szukamy dzisiaj, Beata?
1: Rozwiązanie jest mocno związane z obrazem. W przypadku debiutanckiego albumu Bajmu to było moje zdjęcie i trójkąty.
0: 2 2 4 4 3 0, dzwońcie. Co na myśli ma Beata Kozidrak i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na was i odpowiedzi do 17. O 17.30 ostatni raz ogłaszam zwycięzcę.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert.

0: Spice Girls i Stop, a my tu proszę bardzo, wręcz przeciwnie, nie stop, tylko ruszamy z Piotrem Jaworskim w kolejną fantastyczną podróż.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie, tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze, luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Lubygość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstały w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest buk, którego 4 pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby z nad jeziora Lubygość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99.

0: Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
4: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
5: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Bay.
1: Bay?
0: Bay? No, I can't.

0: słodkie i pyszne jak spacer po Paryżu ciasto z truskawkami i kefirem w Radiu Złote Przeboje będzie miała dla nas teraz Saneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna. Uwaga, będzie przepysznie i lekko.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
3: Do przygotowania tego ciasta potrzebujecie 3 jajka, 1 szklankę erytrytolu, 1/2 szklanki oleju rzepakowego, szklanka kefiru, 2,5 szklanki mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 0,5 kg truskawek i szczypta soli. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Wymieszaj jajka z erytrytolem na taką puszystą masę. Dodaj do niej delikatnie kefir, dodaj olej, wymieszaj, wsyp mąkę, proszek i sól. Krótko mieszaj ze sobą wszystkie te składniki do momentu połączenia się ich. Przelej do formy. Na wierzchu poukładaj oczywiście truskawki i piecz 40 minut bądź 45 do suchego patyczka w tych 180 stopniach. Przypominam, blaszka, która będzie Wam potrzebna do przygotowania tego ciasta, dobrze, żeby miała taki wymiar 25 na 25 cm. Życzę Wam smacznego.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Fame i Irene Cara, największe przeboje lat 80. i 90. na antenę Radia Złote Przeboje wracają zaraz po 15. O 15 tylko sprawdzone wiadomości. Czym dzisiaj żyje świat i czym żyje Polska, powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. 18, 47, 12.
2: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
6: 3, 2, 1.
5: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest 100-krotnie.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 29 maja, pora na tylko sprawdzone wiadomości.
4: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Pierwsze miliardy euro z programu SAFE już w Polsce. I prezent na Dzień Dziecka od małopolskich kolejarzy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. O czym teraz? Z Paryża, Przemysław Pozowski.
5: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
4: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE, 6 miliardów euro już w Polsce. Od czwartku podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które wczoraj przerwały igry Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
6: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
4: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Na koniec prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą miały podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
7: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach podregio i kolejach śląskich.
4: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
9: Ula Myszkinis. Zbliża się Dzień Dziecka i to właśnie to święto zdominuje imprezy plenerowe w całym regionie. W Kamieniu Pomorskim bajkowy Dzień Dziecka już jutro na ulicy Mickiewicza. Od 14.30 do 18.30 dzieci i całe rodziny będą mogły brać udział w animacjach, warsztatach i konkursach. Będzie m.in. tor z autami zdalnie sterowanymi, go-karty, strzelnica, łuki drużynowe, mini-hokej, skakańce, konie z Jarszewa, kino 7D. W Wolinie będziemy świętować Dzień Dziecka w niedzielę podczas Dnia Dzieciaka i Strażaka. W Międzywodziu zaś 6 czerwca. Wtedy to odbędzie się druga edycja Akademii Młodego Bohatera. Start o 11 przy ulicy Sportowej. Strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy, leśnicy, pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego zdradzą tajniki swojej pracy i zaproszą dzieci do konkursów. Na zakończenie piana party.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
3: Tylko na Podlasiu przydadzą się dzisiaj parasole. 17 stopni w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 26 we Wrocławiu. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. O koncercie Lionela Richiego, o Hollywood i o tej niesamowitej osobowości, która nawiedzi nas jutro w południe, pogadam za chwilę z Marzeną Rogalską. Nazywam się Jerzy Telesiński i mam dla was jeszcze elektroniczny klasyk lat 80. Teraz.

Mieliśmy wspólne tematy non-stop. Wspomina w Vivie swój związek z Anitą Lipnicką John Porter. Fajnie jest znaleźć kogoś, z kim uda się zachować zdrowy rozsądek, znaleźć kompromis. Nazywam to higieną związku, powiedział. A ja tego serdecznie Państwu życzę na nadchodzący weekend z całego serca. To co, pobujamy się teraz razem albo samotnie, jak kto woli? Bob Marley.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Lionel Richie, myślisz, że wziąłby mnie do chórków?
1: Myślę, że mógłby zaryzykować, okay. Ale mnie mógłby wziąć. Mógłby.
0: No ciebie tak, ciebie do przodu, mnie do tyłu. Marzena Radzyńska.
1: Chciałam powiedzieć, że na jego koncercie też byłam i taki moment, słuchaj, jak on śpiewa Stuck on You. I wiesz, i cała sala, po prostu cały ten tłum odpowiada mu, śpiewa razem z nim, no ciary, ciary. Ja w ogóle mam wielką słabość do niego, kocham jego muzykę, naprawdę uwielbiam człowieka i kocham jego płyty, również koncertowe, bo one mi przypominają tamten moment. Ale Jurek,
0: no.
1: Teraz mnie zapytaj,
0: to o co?
1: Jakim światem powieje jutro?
0: Dobra, okej, okay. Słuchajcie, ja już troszkę wiem, więc teraz uwaga. No.

0: zasiedziała w tych Stanach, pojechała sobie na jakieś stypendium i tak już została. I ona jest tak dzielna. Całe to swoje dorosłe życie w Ameryce utrzymuje się, wiesz, z zawodu, robi różne rzeczy, pięknie się rozwija. I ja jestem za każdym razem zachwycona spotkaniem z nią i myślę, że jutro po raz kolejny tak będzie.
1: Jaka to jest mądra kobieta.
0: Ona jest wspaniała.
1: Ale ja ciebie miałem na myśli.
0: A ja? Ta mądra.
1: Marzena Rogalska. Już jutro z kolejną, bardzo mądrą kobietą również. Jest powód do celebration?

0: dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik. Ręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz...
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

miłośniczka francuskich samochodów luksusowych Belinda Carlyle w radiu Złote Przeboje. Niestety jeden swój ulubiony samochodzik musiała zostawić w Europie, bo Amerykanie podobno nie umieliby go serwisować. No to teraz Magma i Aisha, czyli piosenka wakacyjna, która powstała usłyszana na wakacjach w ciepłych krajach.

0: Aisza.
1: Magma i Aisza w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 w wiadomościach będziemy mówić o tym, że fala upałów przetacza się przez Europę. Jakie zagrożenia stwarza to i w Europie, i w Polsce, usłyszycie za chwilę.
2: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
3: Autopromocja.
4: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
5: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
4: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
5: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie w kalendarzach 29 maja. Pora na wiadomości.
8: Pożar w lasach pod Warszawą prawie opanowany. Fala upałów daje się we znaki zachodniej Europie. I konkurs na proboszcza nowatorskim w skali kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Na miejscu działań straży byli m.in. premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Decydujące mają być najbliższe godziny.
9: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
8: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. To wszystko przez panującą suszę. Deszcz upada jak na lekarstwo, jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. By zachować możliwe do życia warunki, spędza dni przy całkowicie zasłoniętych oknach.
10: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
8: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 zł 51-letniemu mieszkańcowi powiatu Zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić CV i własną wizję prowadzenia parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów. Teraz czas na rozmowę, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
11: Trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
8: Nowy sposób wyboru jest możliwy dzięki jesiennemu trzeciemu synodowi Archidiecezji Lubelskiej.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
13: Ula Myszkinis. Dziś w Świnoujściu kino plenerowe w ramach urodzin miasta. O 22:00 bilet na Księżyc, o północy Iluzja 3. Będzie popcorn i napoje, a wszystko w Parku Zdrojowym. Wstęp wolny. Jutro kulminacja urodzin w stylu lat 70. O szczegółach Małgorzata Mura.
14: Świętowanie rozpocznie się o 10 na dworcu PKP, kiedy to ze Szczecina przyjedzie pociąg nieśpieszny. Po witaniu pociągu towarzyszyć będą stylizowane komunikaty dworcowe i orkiestra Dęta. Od 11.30 na Placu Rybaka wielki piknik urodzinowy. Wśród atrakcji m.in. pokaz mody PRL, konkurs na najlepsze przebranie z epoki, przejazdy retro autobusami, animacje i strefa retro gastro.
13: A wieczorem dancing w muszli koncertowej. I jeszcze sport. Gryf Kamień Pomorski wraca do ligowej walki. W sobotę zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Gryfice. Do Wolina z kolei przyjedzie Sołwianka. Wszyscy na stadion dopingować Wikingów. Pierwszy gwizdek o 17.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
7: Najpogodniej i najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu 26 stopni, deszcz możliwy na Podlasiu, 17 w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu. Jak intensywnych ćwiczeń cardio potrzebujemy, żeby schudnąć bez utraty masy mięśniowej? Sprawdziłem i powiem wam o 16.30, a to są naprawdę bardzo dobre wiadomości. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

młodości kształcił się na zecera, był muzycznym samoukiem, ale jego ojciec grał na perkusji i co ciekawe pierwszy raz zagrał na scenie jako muzyk, już jako ośmiolatek zastępując wówczas tatę na jednym z koncertów. Występował jako wokalista, perkusista, grał na saksofonie, a nawet spełniał się w roli aktora Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No ale tak w ogóle, to u mnie same największe gwiazdy i ich najwspanialsze przeboje lat 80. i 90. John Bon Jovi na przykład. My weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja.

0: Spacer po rozbitym szkle zafundowała na menu Lenox, ale sam spacer, nawet nie po rozbitym szkle, zupełnie wystarczy, żeby zadbać o zdrowie. No tak, ale czy sam spacer i ile go być powinno? O tym właśnie teraz powiem wam troszkę więcej.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy szybki marsz pomagają spalić tkankę tłuszczową, ale tu właśnie tkwi jeden powszechny problem. Przy źle dobranym treningu organizm może zacząć tracić masę mięśniową wraz z tłuszczem. Ile więc kardio tak naprawdę potrzeba, żeby skutecznie schudnąć? Badania pokazują, że 150 do 300 minut ćwiczeń kardio o umiarkowanej intensywności tygodniowo zazwyczaj wystarcza, aby osiągnąć znaczną utratę tkanki tłuszczowej. W praktyce oznacza to około 20-40 minut 4 do 5 razy w tygodniu. Nie musimy więc spędzać całych godzin na ćwiczeniach kardio każdego dnia. Kluczowym czynnikiem jest intensywność. Większość ćwiczeń kardio należy wykonywać w strefie drugiej, czyli około 60-70% tętna maksymalnego. W tym zakresie organizm spala tłuszcz jako główne źródło energii, a obciążenie jest na tyle niskie, że umożliwia szybką regenerację. Typową cechą umiarkowanej intensywności jest to, że nadal możemy prowadzić lekką rozmowę w trakcie. Można również łączyć krótkie, intensywne treningi trwające łącznie około 10-15 minut raz lub dwa razy w tygodniu. Pomagają poprawić kondycję i wydolność metaboliczną bez negatywnego wpływu na wyniki treningu siłowego.
1: Dobrze wiedzieć.

Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska.

0: zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
5: Piątek to tradycyjnie dość trudny czas na drogach, sporo kolizji i wypadków. Na początek Mazowsze, na drodze krajowej numer 50 między Mszczonowem a Grójcem doszło do zderzenia 3 samochodów dostawczych. Jedna osoba została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Na S8 między węzłami Bemowo a Lazurową doszło do awarii osobówki. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Utrudnienie też na krajowej 2 w miejscowości Strzyniec w Lubelskiem. Doszło do zderzenia 2 osobówek, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje w Wolinie.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
0: Sponsorem programu jest

0: No to już jest koniec. O 17.30 ostatnie zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak do wygrania i ostatnie radio z limitowanej konkursowej edycji będę miał dla was za dzisiejsze hasło. Ale najważniejsze jest to, że Beata Kozidrak ma u nas swój program, a ten najbliższy już w niedzielę w samo południe. No to uwaga, ostatnia podpowiedź. Dzisiejsza zagadka to grafika na froncie płyty. 2 2 4 4 3 0. Co to za hasło i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Dzwońcie, czekam tylko do 17.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już w niedzielę, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: and the Gang Fresh w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 będziemy ostrzegać. Burze, ulewy, silny wiatr, będzie niebezpiecznie, będzie gwałtownie, gdzie będą obowiązywały ostrzeżenia. Powiemy o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
14: Radio Złote Przeboje. Jest piątek, 29 maja. Na naszej antenie teraz tylko sprawdzone wiadomości.
15: Burze, ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia dla zachodniej części kraju. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. I Iga Świątek zadowolona po wygranym meczu z rodaczką. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy od alertów IMGW. To będzie noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. O czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Sejm głosami koalicji rządowej i większości PiS-u przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. To regulacje wypracowane wspólnie przez prezydenta i obecną większość, dlatego prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie, jest duże. Dobrej myśli jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska.
16: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu.
15: Zgodnie z ustawą zwierzęta będą mogły być trzymane w kojcu pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i będzie wyposażony w budę. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek w efekcie przerwania koncertu. Policja zatrzymała jedną osobę, 17-letniego gliwiczanina, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa.
17: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu.
15: O ćwierćfinał Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Deszcz może popadać dzisiaj tylko na Podlasiu, 17 stopni w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu, najcieplej 26 stopni na Dolnym Śląsku, tyle w tej chwili na termometrach we Wrocławiu. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje po raz ostatni nagrody, w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma teraz Beata Kozidrak, ten jej najbliższy program w niedzielę w samo południe. A teraz przy mikrofonie kłania się Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

To będzie już chyba koniec, powiedział ostatnio Rod Stewart. W rozmowie z Talk Sport przyznał, że występy planowane na przyszły rok będą najprawdopodobniej ostatnimi w jego scenicznym życiu. W charakterystyczny dla siebie sposób zażartował też, że po zejściu ze sceny mógłby częściej pojawiać się w roli komentatora sportowego. Słuchajcie, tak sobie myślę, że skoro Beata Kozidrak ma u nas swój program w Radiu Złote Przeboje, to może Rod Stewart też powinien do nas dołączyć. Co o tym myślicie, co? Nagrody od Beaty Kozidrak już za chwilę będę miał dla was. Zostańcie ze mną.

Earth, Wind & Fire i September w Radiu Złote Przeboje, w którym no najwyższa pora teoretycznie rozdać nagrody w naszej zabawie z Beatą Kozidrak, z tym, że nikt ze was, mimo tego, że telefonów i propozycji było całe mnóstwo, nie udzielił poprawnej odpowiedzi, a pytaliśmy dzisiaj o słowo okładka. No, bywa i tak, kochani, ale nie ma się co przejmować. Już od poniedziałku zupełnie nowa zabawa. No, zbliża się Dzień Dziecka. 1500 zł na przyjemności dla najmłodszych. To jest coś. Na razie mówię tylko tyle. Szczegóły na złoteprzeboje.pl znajdziecie, a ja gram wam jedną z najbardziej, moim zdaniem, niezwykłych piosenek grupy Lady Punk. Na co komu dziś? No i trzymam kciuki za weekend, który będzie nam się powoli rozpędzał.

0: nowa promocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W akcji

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemną.

0: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.

0: Aki do Media Markt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Wyjeżdżamy na drogi i hamujemy, bo na większości wylotówek w dużych miastach korki, czyli taki typowy piątek. Spore utrudnienie na A2 między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń. Doszło do zderzenia dwóch osobówek, na szczęście brak rannych. Zablokowany pas szybki w kierunku Warszawy, wprowadzono tam przejazd pasem wolnym. Utrudnienie też na S8 między węzłami Bemowo i Lazurowa. Doszło do awarii osobówki, zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: You can't touch this. You can't touch this.

0: The Road to Hell i Chris Rea z pozdrowieniami dla tych, którzy kochają słuchać największych przebojów lat 80. i 90. Za kółkiem Wojtek Babiarczyk, trzeba się będzie skupić mimo wszystko, nawet jeśli w samochodzie słuchacie Radia Złote Przeboje.
1: Tak, ale mam nadzieję, że te największe kawałki lat 80. i 90. bezpiecznie dowiozą was do celu. Dzisiaj będzie się działo i to dużo. Przed godziną 19 połączę się z Piotrem Jaworskim. On jest dzisiaj na wyjątkowym koncercie z Kawiński Tkaczyk. Na jednej scenie panowie świętują 50 lat. Dostaną wyjątkowy prezent od Radia Złote Przeboje, ale o tym na razie cicho, że Piotr Jaworski zdradzi. Po godzinie 19 będą bilety na koncert Dire Straits symfonicznie, a to nie koniec niespodzianek. Do 22.

0: Nazwa tego zespołu pochodzi od francuskiego magazynu mody. To Depeche Mode i on tak naprawdę zaczyna weekend z radiem Złote Przeboje. A po godzinie 18:00 wiele niespodzianek was czeka, zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: impossible.
1: Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Co za dzień.
6: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
8: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
9: 18 na zegarach, a to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
10: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
11: Sport w 30 sekund. Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. W niedzielę czekają pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie spotkania na mączce. W Budapeszcie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Arsenalem Londyn. W Paryżu za to trwa mobilizacja policji, bowiem rok temu, gdy PSG sięgnęło po tytuł w mieście, wybuchły zamieszki.
10: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
11: Pogoda.
9: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro parasole proszę mieć w pogotowiu, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Poznania. Tam nawet do 24. Panie i panowie, po królewsku zaczynamy kolejny weekend ze złotymi przebojami. Minuta po godzinie 18. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A na dobry początek coś, co sprawi, że w naszych żyłach krew płynąć będzie zdecydowanie szybciej. To Shakira.

0: lubię na początek weekendu zaskakiwać was takimi genialnymi polskimi numerami. Manam Luciola, to był rok 84, prawie 9 minut po godzinie 18. Na dziś o 19.30 na Torwarze rozpocznie się wielkie muzyczne wydarzenie i zarazem początek trasy koncertowej Królowie Życia. 50 lat na scenie, a na jednej scenie pojawią się Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, pojawią się także goście i o nich między innymi jeszcze przed 19 opowie wam Piotr Jaworski. Połączymy się bezpośrednio z Torwarem w Warszawie. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na zespół, który założyli dwaj bracia. Nigdy nie przypuszczali, że zrobią taką wielką karierę. Wielokrotnie w wywiadach powtarzali: nie no, założyliśmy zespół tak dla żartów. A że się udało, to chyba dobrze. Right Side Fred już teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: La Bamba i oczywiście Los Lobos w Radiu Złote Przeboje. Kwadrans po godzinie 18. Pamiętacie jeszcze ten wielki przebój Urszuli? Konik, strzeba koń na biegunach. To słynny konik. Niedawno z Urszulą w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy o tym, jak tworzył się ten album, na którym właśnie znalazł się ten słynny konik. Na Urszula po latach tak to wspomina.
1: Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. A rzeczywiście, to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: Jak tylko pojawia się piosenka Konik Urszuli, to ja zawsze czekam na sam koniec, gdzie tam pojawia się patataj, patataj, patataj, patataj. No a teraz w Radiu Złote Przeboje kolejny wielki przebój Urszuli. To Niebo dla Ciebie.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Złote przeboje w drodze.
19: Utrudnienie na czwórce na odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Doszło do awarii ciężarówki. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko lewym pasem. Ruszył też remont autostrady A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace prowadzone są na prawym pasie trasy. Wprowadzono czasową organizację ruchu, w tym objazdy dla samochodów ciężarowych. Ten remont potrwa do października.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
20: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.

to jeden z najważniejszych duetów lat 80. w Radiu Złote Przeboje. Doskonale wam zapewne znany Mike Oldfield i Maggie Reilly. To już za 24 minuty będzie 19. To teraz pora na gwiazdę, która lubi zaskakiwać swoich fanów kolorami włosów. Jak zobaczyłem w ostatnich wpisach tej artystki, no to miała takie różowo-fioletowe. A już niebawem ta artystka świętować będzie swoje 73. urodziny. Jest w doskonałej formie. Już za kilka tygodni wyrusza w takie krótkie tournée po Portugalii. No to już odkrywam karty, o kogo chodzi. No mam nadzieję, że od razu rozpoznaliście po pierwszych tak. A jak nie, no to już podpowiadam wam, że to Cyndi Lauper w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut połączymy się z Torwarem, gdzie dzisiaj wielkie muzyczne wydarzenie. I o nim już za moment. Bądźcie z nami.

0: Ta piosenka sprawia, że pod stopami czujemy gorący piasek. Mr. President, no i Coco Jumbo w radiu Złote Przeboje. Za 16 minut będzie 19. No a dzisiaj w Warszawie na Torwarze rusza niezwykła trasa koncertowa Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Panowie świętować będą 50 lat na scenie, a na miejscu jeszcze przed koncertem na Torwarze jest Piotr Jaworski. Piotrze, dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór właściwie. Tak, powoli już tu się gromadzi publiczność, bo o 18 Torwar został otwarty i oczywiście to jest tak na koncertach takich gwiazd jak Kombi, że są ludzie, którzy grzecznie zajęli miejsca siedzące, gdyż czują, że to będzie długi koncert i muszą sobie posiedzieć, ale są ludzie, którzy już są pod sceną i już zajmują te najlepsze miejsca, gdzie najlepiej słychać, widać i gdzie można się najlepiej bawić. I teraz słuchajcie, spróbujmy sobie uświadomić, kiedy to było te 50 lat temu, kiedy Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk, oni mówili nam już dzisiaj, że Grzegorz mówił, że za 50-lecie przyjęli ten moment, kiedy założyli wspólnie zespół Kombi. Jak myślicie, co się wtedy działo w Polsce, żeby jakoś tak spróbować znaleźć się w tym momencie? No to wyobraźcie sobie, że otwarto Gierkówkę, czyli jedną z pierwszych dwupasmówek w ogóle w Polsce, bo nie było takich dróg wtedy. No i to był mniej więcej ten moment, kiedy polscy siatkarze na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu pokonali Związek Radziecki i to było zwycięstwo polityczne i nasi zdobyli wtedy złoty medal. To była drużyna trenera Wagnera. Jakże to było dawno temu, to się w głowie nie mieści. I teraz, co jest najbardziej fenomenalne w tym, co i Grzegorz i Waldek robili razem, to jest to, że oni przez te 50 lat w każdej dekadzie dawali nam kolejne hity, kolejne przeboje. Nie było takiego momentu, w którym daliby o sobie zapomnieć. Tworzyli, tworzą i będą tworzyli i są niesamowicie czynni artystycznie. Najpierw to był zespół Kombi, później, kiedy Kombi się rozwiązało, to pierwsze Kombi, Grzegorz Skawiński założył Skałokera i to była też kapela, w której grał z Waldkiem Tkaczykiem. Potem wszyscy pamiętamy erę ONA i Agnieszki Chylińskiej, no a później to drugie Kombi, takie bardzo dance'owe, bardzo taneczne, ale ponieważ szykujemy się do koncertu, na którym będą właściwie z każdej dekady i z każdego projektu piosenki, utwory, to trzeba powiedzieć, muszę powiedzieć, że ten koncert zapowiada się naprawdę bardzo rockowo. Kombi zawsze na koncertach było kapelą taką super rockową i pewnie dlatego, że to jest naprawdę duży wysiłek, no to wyobraźcie sobie, o proszę, to ze sceny są dźwięki, powoli zaczyna się tu dziać. Słuchajcie, pewnie dlatego, że to jest koncept rockowy i wymaga dużo energii, to i Grzegorz i Waldemar w tej chwili już zamknęli się w swoich garderobach i wyciszają przed koncertem, łapią taką dobrą energię, która pozwoli im bite dwie godziny na tej scenie spędzić. Tak to ma wyglądać.
0: Super, Piotrze, to jeszcze dodaj, co tam dzisiaj węczysz fantastycznego, powiedz, tak w dwóch słowach.
1: No to tak, na koncercie wszystkie piosenki to największe hity, jakie znacie, absolutnie. Na pewno koncert kończy Słodkiego Miłego Życia, ale potem jeszcze będą bisy i będę miał naprawdę zaszczyt i wielką przyjemność Grzegorzowi Skawińskiemu i Waldkowi Tkaczykowi wręczyć złote płyty od radia Złote Przeboje w podziękowaniu za wszystkie złote przeboje, które nam dali. Tu się będą się działy fenomenalne rzeczy. Jeśli macie jeszcze czas, to przybywajcie. Torwar, zaczynamy o 19:30.
0: To był Piotr Jaworski, prosto z Torwaru. A my gramy wam chyba jedną z najpiękniejszych ich ballad. Królowie Życia, to był rok 81. No i zespół Kombi.

0: Jak to nie kochać takich dźwięków z lat 80. Zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a po godzinie 19 mam dla was jeszcze jedną wielką niespodziankę i o niej opowiem wam już za kilka minut. Zostańcie zatem koniecznie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
8: 3, 2, 1.
7: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
15: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 19 przed nami. Najświeższe informacje sportowe.
16: Sport 30 sekund.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalinet i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dopiero dziś złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzje w tym zakresie podejmie zarząd PKOL-u.
18: Pogoda.
15: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro niewielkie przejaśnienia w paśmie od Suwałk aż po Białystok. Gdzie indziej przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Gdańsku 17 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam nawet do 23. To już prawie minuta po godzinie 19:00, no to z taką pozytywną energią zaczynamy kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie ktoś z Was otrzyma bilety na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, ale o nim opowiem za kilka minut. Na dobry początek, Gloria Gaynor.

artysta, artysta, który w latach 80. bardzo mocno na Wyspach Brytyjskich promował muzykę ragga, to był Eddie Grant. 8 minut po godzinie 19. Jeśli kochacie dźwięki tego zespołu, to oczywiście zespół Dire Straits, no to nie możecie ominąć wielkiego muzycznego wydarzenia Dire Straits symfonicznie. Mam dla was już teraz jedno podwójne zaproszenie do Poznania na 15 czerwca, ale musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma trafić to wyjątkowe zaproszenie. 22, 4, 4 i 3, 0, finał naszej zabawy jeszcze przed godziną 20, zatem dzwońcie 22, 4, 4 i 3, 0. Dlaczego to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. No a teraz dziewczyny, które gdyby nadal nagrywały, nadal koncertowały, to gwarantuję wam, że ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. No i chyba wszystko już jasne. Spice Girls w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

napisanie tej piosenki do trzeciej części filmu Rocky poprosił sam Sylvester Stallone, no i wyszedł naprawdę genialny numer, który w 2026 roku no brzmi w głośnikach naprawdę rewelacyjnie. Eye of the Tiger w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19. Miało być hucznie, miało być z niespodziankami, a tu proszę bardzo, 80. urodziny Cher, no przeszły jakby tak bez echa. Gwiazda postanowiła jednak nie zrobić dużego zamieszania wokół siebie, postanowiła w ciszy i spokoju ze swoim partnerem świętować 80. urodziny, ale już zapowiedziała, że szykuje coś specjalnego i to jeszcze pod koniec roku. No bardzo jestem ciekaw, czym ta gwiazda może nas jeszcze zaskoczyć. No to niech zaśpiewa Cher już teraz w radiu Złote Przeboje.

Ależ nam się romantycznie zrobiło w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Christopher Cross, artysta, który już niebawem zapowiedział to w mediach społecznościowych, wyrusza w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. 22 44 30 cały czas czekam na wasze sygnały, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie do Poznania na 15 czerwca na koncert Dire Straits symfonicznie. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie. 22 44 30

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, zostań tu na długo.

Zanim podbił listę przebojów, ten artysta skończył szkołę, no i pracował jako zawodowy cukiernik DJ Bobo w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. No a teraz, jeśli możecie, to dajcie zdecydowanie głośniej radio, bo sięgam po debiutancki album zespołu Jam. No i z tego albumu gram wam chyba najbardziej znany kawałek w Polsce. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy jesteście teraz w domu, czy jedziecie samochodem, a może Radia Złote Przeboje słuchacie na aplikacji spacerując po waszym mieście, to dajcie głośniej, bo będziemy się delektować tymi dźwiękami. Czerwony jak cegła i Jam.

0: niedawno pojawiła się informacja, że Phil Collins wraca do zdrowia. Jeszcze w tym roku chce także wskoczyć do studia nagraniowego, no i czymś zaskoczyć swoich fanów. To mam nadzieję, że się uda. Trzymamy mocno kciuki, no i czekamy na choćby takie piękne numery z lat 90. jak ten Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20, 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwoniliście, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits Symfonicznie, który odbędzie się w Poznaniu 15 czerwca. Po drugiej stronie telefonu jest Magda. Dobry wieczór, Magdo.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jak tam rozpoczął ci się, dziewczyna, weekend? Co tam porabiasz, powiedz?
1: No weekend rozpoczął się bardzo sympatycznie, bo dzisiaj mamy w ogóle z mężem 5. rocznicę ślubu.
0: Och, no to wszystkiego
1: i
0: najlepszego.
1: I jeszcze moje imieniny.
0: Ojej, no to świętowania tak, będzie pewnie do niedzieli do północy.
1: Oj, pewnie tak.
0: Dobrze, słuchaj, zadzwoniłaś do nas i przekonałaś mnie do tego, żeby właśnie to wam wręczyć zaproszenie, bo jest okazja właśnie w czerwcu. Co takiego się wydarzy u was?
1: No w czerwcu się wydarzą 55. urodziny mojego męża.
0: Jak ma mąż na imię?
1: Sławomir.
0: A Sławomir jest gdzieś tam obok?
1: Jest, oczywiście, że jest.
0: Sławku, jesteś?
2: Jestem, cześć.
0: No Sławku, witamy cię bardzo gorąco w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, no masz fantastyczną żonę. Ona tak mnie przekonała, nagrywając się na naszą sekretarkę, no że postanowiłem to właśnie wam wręczyć to zaproszenie.
2: Juhu, jest! Rewelacja! Wspaniale!
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam zrobić fajny prezent i to na początek weekendu. Więc gratulacje wielkie, przeżywajcie na koncercie Dire Straits Symfonicznie, a potem zadzwońcie do nas i powiedzcie, jak było, okej? Okay?
2: Super, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, trzymajcie się ciepło i słonecznego weekendu wam życzę. No to proszę bardzo, jedno podwójne zaproszenie na Dire Straits Symfonicznie już trafiło w dobre ręce, a w weekend słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje, bo też będę miał dla was bilety. No a teraz pokołyszemy się w rytm tej piosenki Madonna.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
3: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
3: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
3: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Reklama.
7: Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie spotkamy się m.in. z Anitą Lipnicką, która opowie o swoich muzycznych idolach sprzed lat, a na dobry początek długość dźwięku z Samotności i Myslowic.

0: Brytyjski kultowy zespół New Order w radiu Złote Przeboje. A my wieczorami z naszymi gwiazdami wspominamy także historię powstania tych największych polskich złotych przebojów. To teraz posłuchajcie, jak zrodził się chyba najbardziej gorący kawałek zespołu Big Day, czyli w dzień gorącego lata.
1: My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń w świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy Kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w dzień gorącego lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
2: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywało się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że, i ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić, no nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić.
1: Na szybko, chodziło
2: o Marcin.
1: I Marcin
2: wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni, pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lasować, tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest... Tak. No najbliżej chyba, najbliżej temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
1: Tak, oni mieli
2: pierwszy
1: pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu wypuścić.
2: Ale tak naprawdę
1: bez sensu.
2: Kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie powiedziałabym nawet. Kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
0: Jak to pięknie zespół Big Day swój kawałek w dzień gorącego lata nazwał monsterem. A my latem obiecujemy wam grać ten kawałek bardzo często. Mam nadzieję, że on będzie właśnie w takie upalne dni idealnie nas chłodził. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na piosenkę, która tak naprawdę otworzyła solowo drogę do kariery temu artyście. Przed wami Limal, prosto z filmu Niekończąca się opowieść.

0: Agnieszka Chylińska, zespół ONA, no i słynne koła czasu w Radiu Złote Przeboje, a my wieczorową porą pozostajemy przy polskiej muzyce. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anitą Lipnicką. Zapytałem ją, czy pamięta jeszcze swoich idoli muzycznych sprzed lat, jaka muzyka najbardziej ją kręciła w młodości.
1: Strasznie mnie poruszał też David Bowie, mimo że byłam dziewczynką małą, a odkryłam go też przez film Labirynt, czyli film dla dzieciaków zrobiony, do którego on stworzył soundtrack, całą ścieżkę dźwiękową i też śpiewał i występował w roli, był aktorem w tym filmie. David Bowie, on mi się nawet przyśnił raz i wyobraź sobie, mówił świetną polszczyzną w tym śnie, w ogóle cały czas mówił po polsku do mnie. Gdzieś byliśmy na jakimś dachu, oglądaliśmy miasto nocą migoczące i ucięliśmy sobie taką pogawędkę. David Bowie i ja w języku polskim. No oczywiście było też mnóstwo polskich wykonawców, którzy mnie inspirowali. To był zespół Manam, który kochałam. Właśnie Grzegorz Ciechowski, obywatel GC, Republika w ogóle. Bardzo też na mnie jakoś działała. No i tak, a i od początku jakoś, jak byłam młodą dziewczyną, to lubiłam takie bardziej akustyczne historie. Byłam też wielką fanką początkowo, jak miałam 14-13 lat, zespołów z gatunku poezji śpiewanej.
0: O ulubionych artystach z młodości Anity Lipnickiej moglibyśmy jeszcze pewnie godzinami rozmawiać. Na w Radiu Złote Przeboje zespół, którego mam nadzieję również w młodości słuchała Anita Lipnicka, to The Stranglers i Golden Brown.

0: Takie dźwięki idealnie regenerują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a już za moment też Szczypta Włoszczyzny. To będzie Eros Ramazzotti, jego chyba najpiękniejsza ballada z lat 90. Zostańcie z nami.
1: Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.

0: Pytanie M w Radiu Złote Przeboje, skoro dziś wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy początki ich muzycznych debiutów, to warto na moment zatrzymać się przy karierze liderki zespołu Wanda i Banda, czyli Wandy Kwietniewskiej. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała początki z zespołem Lombard.
1: W Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale, wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Od wspomnień w piątkowy wieczór na pewno jeszcze nie uciekniemy, bo teraz pora na artystę, który w latach 80. swoje piosenki błyskawicznie windował na szczyty list przebojów i to na całym świecie. Przed wami Shakin' Stevens.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
5: Ula Myszkiniec, witam i zapraszam na wędrówkę po zachodnim Pomorzu. Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom, o nadchodzących wydarzeniach i historii naszych ziem. Na początek samorządowy szlak wodny. 27 czerwca wystartują tramwaje wodne. W tym roku rejsy odbywać się będą na dwóch trasach. Świnoujście-Trzebiesz, Nowe Warpno-Świnoujście oraz Szczecin-Stepnica-Trzebiesz. Z inicjatorem przedsięwzięcia, starostą polickim Siwanem Fate, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
6: Pan Siwan Fate, starosta policki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A będziemy rozmawiać na temat samorządowego szlaku wodnego, czyli przedsięwzięcia, które powstało właśnie z pańskiej inicjatywy, z inicjatywy władz powiatu polickiego, w ścisłej współpracy z samorządami partnerskimi oczywiście. W tym roku ciąg dalszy, w zeszłym roku mieliśmy pilotaż. Proszę nam może na początek opowiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia samorządowego szlaku wodnego i jakie były główne cele tego przedsięwzięcia?
7: Pomysł generalny to nie jest nowym pomysłem, jeżeli chodzi o połączenie wodne pomiędzy chociażby Szczecinem a Świnoujściem. Zawsze, odkąd jak jest ten projekt, to wszyscy wspominają sobie wodolotę, kiedy pływały. Natomiast oczywiście ten pomysł jeszcze był za czasów byłego świętej pamięci Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Warpna. Zawsze też opowiadał przy różnych spotkaniach z moim kolegą, przyjacielem, przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwedem, że marzyłoby się, gdyby można by było połączyć właśnie Nowy Warpno ze Świnoujściem czy z Altwarp. Znamy historię też połączenia wodnego pomiędzy Altwarpem jeszcze za czasów komuny i Nowe Warpno, słynny, że tak powiem, prom. Natomiast myśmy wpisali to do naszego programu wyborczego jeszcze w 2018 roku pod tytułem połączenia szlaków wodnych i rowerowych, ponieważ ścieżki rowerowe na terenie w ogóle powiatu, ale województwa zachodniopomorskiego rozwijają się. W związku z tym chcieliśmy po prostu skracać albo stworzyć nowe możliwości właśnie połączenie. Niestety w poprzedniej kadencji nam się nie udało. Nie udało się też dlatego, że po prostu ja tutaj nie byłem starostą, więc nie potrafiłem też tego przeforsować przez poprzedniego zarządu, żeby ten temat ruszył. Natomiast jak teraz udało się i już jakby od pierwszego właściwie dnia, jak już zostałem starostą, ja pamiętam 7 maja 2024 roku zostałem starostą, a już w czerwcu byłem na spotkaniu u pana burmistrza Jarosława Burby, żeby właśnie omówić ten temat, więc tak trochę historyczne, trochę geneza tego tematu, więc stąd to jest jakby ten pomysł, a inicjatorem potem po prostu był powiat policki, bo moja osoba też i osobiście przy tym projekcie bardzo dużo też pracuje.
6: A jak wyszedł ten pilotaż w zeszłym roku? Proszę coś nam przypomnieć, no bo to był też duży sukces, prawda?
7: Tak, oczywiście po czasie możemy powiedzieć, że to był duży sukces, chociaż na początku były duże ryzyka, ale też obawy, no bo jednak wyszliśmy w temat, który wiadomo było, czy się uda, czy się nie uda, po pierwsze. I tam były różne elementy ryzyka. Po pierwsze, czy uda się przekonać samorządów do tego, żeby współpracować w tym zakresie. Wiadomo było, że samemu to może być ciężko, szczególnie jako samorząd powiatowy, tych pieniędzy jakby za wiele nie mamy, jeżeli chodzi o środki własne. A drugi to jest kwestia armatorów. Po badaniu rynku okazało się, że jednak pomimo, że leżymy nad morzem, to tak naprawdę nie mamy statków. I to jakby to pokazało, że to jest taki bardzo słaby punkt tego całego projektu. Udało się przekonać samorządowców. Początkowo też to było tak, że mieliśmy pływać tylko pomiędzy Nowym Warpnem a Altwarp po stronie niemieckiej i do Świnoujścia i tak powrotem. Byłam też po rozmowach też z naszymi kolegami, z naszym kolegą, też starostą z Greifswaldu. Oni też wtedy mieli wejść do tego projektu. Był pomysł, żeby też projekt Tarragowski napisać w tym zakresie, że takie transgraniczne. Więc tych naprawdę spotkań i rozmów było bardzo dużo. W międzyczasie pojawiało się ostatecznie po wiele, wiele rozmowach i w Świnoujściu z różnymi armatorami i z armatorami ze strony niemieckiej i z naszymi po prostu. Okazało się, że mamy problem w ogóle ze statkiem, że nie będziemy mieli statku. No, pojawiał się pan Janusz Just, SECO, i całe szczęście, że złożył ofertę, bo jakby nie złożył ofertę, no to właściwie ten projekt byłby, mówiąc tak w cudzysłowie, klapą i nic by się nie udało. Dzisiaj wiemy o tym, on też tak naprawdę wchodził w projekt, którego nie wiedział tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że to okazało się, że naprawdę wielki sukces, ponieważ pokazało, że ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, bo mamy piękny region, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujścia, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym. Można było z Nowego Warpna do Świnoujścia w przeciągu niecałej godziny przepłynąć, spędzać czas 6 godzin, 5 godzin tam w Świnoujściu na plaży, czy do restauracji, czy na spacer, czy też jeździć na rowerze, a wracać, korzystając z drogi ekspresowej S3 chociażby, no to latem czasami, żeby dostać się do Świnoujścia, no to też przynajmniej 2 godziny trzeba sobie zarezerwować, o ile nie ma korków. Doliczyć do tego trzeba też w Świnoujściu różne opłaty, jak na przykład opłaty parkingowe na samochody i tak dalej. Więc jeżeli będziemy mówili o kwestiach, jakby zalety tego projektu, to naprawdę jest bardzo dużo. Natomiast też wiązało to z pewnymi ryzykami, które podjęliśmy. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję, absolutnie się cieszę, że weszliśmy w ten pilotaż.
6: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji? To znaczy, co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
7: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki. To jest jakby kluczowa sprawa. Będzie teraz przystanek w Trzebieży i drugi przystanek w Stepnicy, więc łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. A mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc dzisiaj płyniemy w dwóch liniach, więc mamy dwie oddzielne linie, centrum przysiadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin te nowe warianty, bo mamy dwie oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin, Stepnica, Trzebież. Druga to będzie Świnoujście, Nowe Warpno, Trzebież. Dajmy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
6: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
7: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja, szczególnie, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. W tym roku jakby te 2-3 weekendy będzie więcej chyba, z tego co wiem, albo 2 weekendy na pewno będą więcej, będziemy próbować w stosunku do zeszłorocznego projektu. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu, ponieważ my dokładamy jakby do tej różnicy, jeżeli chodzi o cenę biletów. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego. I teraz im więcej ludzi będzie pływało, no to samorząd tym będzie mniej płacił i będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania, turystów do korzystania właśnie z tej formy wypoczynku, transportu chociażby w tym roku.
5: Z Siwanem Fate, starostą polickim, rozmawiała Ewa Trykowska-Chwila, a rozmowa dotyczy samorządowego szlaku wodnego. W tym roku będziemy mieć drugą edycję, a jak będzie wyglądał rozkład jazdy wodnych tramwajów, o tym w drugiej części rozmowy zapraszam.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to będą dwie piętle zrobione na zasadzie taki, że płyniemy ze Szczecina z samego rana do Stepnicy, potem do Trzebieży i tam będzie możliwości przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam, i to będą takie dwie piętle zrobione, czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzebieży, to zabiera ze Trzebieży za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
6: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
7: Można zaplanować cały dzień.
6: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
7: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat goleniowski. Więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. Właściwie każde z tych samorządów zabezpieczyło 150 tysięcy w swoim budżecie, no, żeby podpisać umowę, a 2 samorządy, Stepnica i powiat goleniowski, po 75 tysięcy. Oczywiście rozliczenia tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu, gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacać. I tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
6: A jakby pan określił jeszcze, słuchają nas na pewno mieszkańcy Polic też, jakie korzyści oni akurat odniosą z tego właśnie funkcjonowania szlaku, poza tym, że mogą wybrać się na wycieczkę. Region mocno zyska turystycznie też, prawda?
7: Oczywiście na południu Europy turystyka to jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, więc tutaj też liczymy na to, że ta gospodarka też dzięki tej turystyce, którą tutaj rozwijamy i nie tylko ja jako starosta czy powiat policki, ale też wiem, że pan burmistrz też mocno stara się w różne elementy tam porozwijać, jeżeli chodzi o turystykę. Mówimy o Policach, ale też możemy mówić o Nowym Warpie, chociażby, nie wiem, w tym roku plaża będzie rozszerzona chyba do 100 albo 150 metrów. Tutaj pan burmistrz Jarosław Burba też działa w tym zakresie. Przy okazji, jak im więcej ludzi, to tym też więcej tych punktów, chociażby, nie wiem, gastronomiczne powstają, różne inne elementy gospodarki zaczynają ruszać, więc jakby liczymy też na to, że po prostu ta gospodarka też dzięki tej turystyce będzie się ruszała. Oczywiście też rozwijamy, teraz jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli z panem marszałkiem Gablewiczem, ale też z burmistrzem jednym i drugim, z Wodami Polskimi. Też zastanawiamy się nad ścieżką rowerową pomiędzy Nowym Warpem a Trzebieżą. Ogólnie próbujemy wspólnymi siłami wszyscy samorządy rozwijać cały ten region. Mamy piękny region, chcemy ten region rozwijać, ale też przy okazji korzystać, no bo każda złotówka, która zostaje na terenie danego samorządu, z tego też są podatki i to jest normalny, ten podatek potem wraca do mieszkańców w postaci usługi publicznej. No to tak to wygląda.
6: A jeśli ten sezon samorządowego szlaku wodnego będzie jeszcze lepszy i będzie jeszcze bardziej udany, pan już planuje na przyszły rok, na kolejne lata dalszy rozwój tej inicjatywy?
7: Tak, oczywiście. Już jesteśmy nawet po wstępnych rozmowach, przynajmniej z jednym samorządem, z którym ja osobiście rozmawiałam, ale też słyszę w kuluarach, że inne samorządy są zainteresowane wejście do tego projektu. Na pewno na mapie tych przystanków powinni się znaleźć na pewno Wolin. Wiem, że pani burmistrz chyba też jest zainteresowana. Słyszałam od innych osób, ale też ostatnio rozmawiałam też z panem starostą z Kamienia Pomorskiego, więc kto wie, czy nie będzie taka linia też w przyszłości, która będzie łączyła Kamień Pomorski z Wolinem, a my tutaj siebie z Woliną, albo Nowy Warno z Wolinem, więc to jeszcze przed nami jest. W mojej ocenie to jest projekt rozwijający się, on będzie się rozwijać, ten projekt, bo wszyscy widzą, że dobrze to funkcjonuje i cieszę się z tego bardzo, że udało się to przeprowadzić.
5: Na temat drugiej edycji samorządowego szlaku wodnego z inicjatorem przedsięwzięcia Szywanem Fate, starostą polickim, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
5: Jedną z pierwszych szkół społecznych w naszym regionie było Liceum Społeczne imienia profesora Piotra Zaręby. Liceum powstało w Dziwnowie 33 lata temu. To niewielka placówka, w której na samym początku było tylko 6 uczniów. Ale o tym opowie już współzałożyciel szkoły Witold Brzozowski.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Jestem oficerem wojsk specjalnych w stopniu pułkownika w stanie spoczynku, a aktualnie pełnię funkcję dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, które to stowarzyszenie między innymi prowadzi liceum społeczne, którym miałem przyjemność kierować przez 30 lat.
5: Kiedyś w Dziwnowie nie mieliśmy żadnej szkoły średniej. W tej chwili już młodzież nie musi wyjeżdżać do Kamienia Pomorskiego czy Świnoujścia. Może uczyć się tutaj. Proszę powiedzieć, czyj to był pomysł, żeby to liceum powstało? Czy to była duża grupa osób? Czy ten pomysł narodził się w jednej głowie?
1: Proszę pani, sprawa jest nadzwyczaj prosta. Nasze dzieci kończyły szkołę podstawową. I w takim wąskim gronie ludzi związanych ze szkolnictwem postanowiliśmy coś takiego stworzyć w Dziwnowie. Była to jedna z pierwszych szkół niepublicznych na Pomorzu Zachodnim. Żeby zagwarantować, że to będzie miało jakiś sens, daliśmy własne dzieci do tej szkoły, a więc liderzy komitetu organizacyjnego, 6 osób, 6 dzieci przyszło do naszego liceum. To był czas takiej radosnej twórczości, bowiem trzeba było zdobyć bazę lokalową, trzeba było zdobyć nauczycieli. Okazało się, że z tym nie ma większych problemów, natomiast zrodził się problem tego typu, kto będzie tym wariactwem kierować. Ponieważ ja miałem opinię takiego, że porywa się na rzeczy niemożliwe, to zgodziłem się, mając stosowne przygotowanie w tym zakresie, bowiem oprócz wykształcenia wojskowego pokończyłem parę uczelni cywilnych, między innymi skończyłem historię i zarządzanie oświatą, czy te studia doktoranckie w Instytucie Badań Edukacyjnych. W 1993 roku we wrześniu rozpoczęło pierwszy rok szkolny 45 uczniów. Robiliśmy różne rzeczy ciekawe, odkrywcze i budzące nawet kontrowersje. Zajęcia z chemii prowadziliśmy na oczyszczalni ścieków w laboratorium i badaliśmy te ścieki, bowiem mieliśmy lepszą aparaturę badawczą niż okoliczne laboratoria. Do języka angielskiego zatrudniliśmy native speakerów z Kanady, którzy nie znali ani słowa po polsku. Język angielski szlifowaliśmy na polu golfowym w Kołczewie, bowiem tam instruktorem był Amerykanin, który nie znał polskiego. No, robiliśmy szereg takich rzeczy, to byłaby długa opowieść. W każdym bądź razie musieliśmy w 2002 roku zmienić lokal, bowiem wojsko, nasz lokal przez nas używany, przygotowywało na przyjazd Amerykanów, którzy na marginesie nigdy się tu nie pojawili. W ciągu 3 miesięcy skrzyknęliśmy się, zastawiając własny majątek, by stosowne kredyty uzyskać i zakupiliśmy obecny budynek, w którym funkcjonuje liceum społeczne i stowarzyszenie. To też było takie wariackie zachowanie, bowiem ryzykowaliśmy własnym majątkiem. Wtedy też zrodziła się potrzeba, by zmienić organ prowadzący, bowiem dotychczas prowadzącym organem była Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Stąd mówiłem o tych ściekach, bowiem robiliśmy różne ciekawe rzeczy. Założyliśmy Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji i ono jest organem prowadzącym. Po drodze mieliśmy taką ciekawą przygodę. W 1995 roku Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała kuratorium w Szczecinie i w ramach szkół niepublicznych my zostaliśmy wyznaczeni. Uzyskaliśmy ocenę bardzo dobrą, co podniosło naszą rangę i znaczenie w oczach kuratora. Czyli od 1997 roku mamy absolwentów, nauczyciele się zmieniają, a ja dalej zostaję na tym stanowisku dyrektora, ale już nie, że tak powiem, w takiej formie jak kiedyś. Aktywnie uczę, staram się pracować z młodzieżą trochę inaczej, bowiem mój promotor, profesor Lewowicki, mówił, że hodowla olimpijczyków to jest najprostszy zabieg pedagogiczny. Jeżeli faceci przychodzą za średnią 5,40 lub 5,50, to zrobić z niego olimpijczyka to żaden problem. Natomiast gamonia, który przychodzi za średnią 2,30, zrobić absolwenta szkoły średniej to jest wyzwanie. I ja swoich nauczycieli po prostu tak do tego ustawiam.
5: Czy to, że służył pan w wojsku, pomagało w pracy z młodzieżą?
1: Nie sądzę, wie pani. Na krótką metę, no. Mogło imponować młodzieży. W końcu była taka zabawna historia, że ja przestanę być dyrektorem, kiedy ktoś z uczniów położy mnie na rękę lub zrobi więcej pompek. Z tym, że oni robili normalne, ja robiłem desantowe. Nie udało się.
5: A jakie to są desantowe pompki?
1: Pompka z podbiciem i klaśnięciem. Ale to jest na krótką metę. Trzeba mieć solidne przygotowanie zawodowe. Sobie w tej materii, ja mówiłem, skończyłem historię, parę różnego rodzaju studiów podyplomowych. Bawiłem się w studia, jak powiedziałem, w Instytucie Badań Edukacyjnych. Ja w ogóle to nie widzę większych problemów z młodzieżą w pracy. Problemem są nauczyciele. To jest specyfika Dziwnowa po prostu. Tych ludzi trzeba zaimportować. W Dziwnowie nie ma zaplecza, że tak powiem, nauczycielskiego. No i tutaj musiałbym powiedzieć, że w początkach liceum mieliśmy ludzi, którzy byli drogowskazami w tej regionalnej oświaty. Na przykład faceta, który skończył chłodnictwo świętej pamięci Wojtka Gogulskiego, zrobiłem nauczycielem fizyki i geografii. To są rzeczy, które głęboko tkwią w naszych absolwentach. Ten facet wymiatał, jeżeli chodzi o fizykę i inne rzeczy, ale to znowu byłaby długa opowieść. Henek Masłowski z Kamieńskiego tego stowarzyszenia uczył historii, państwo konieczni, wielu ludzi, Jurek Sankowski uczył chemii, Józef Krzyżanowski matematyki. Kadra była naprawdę rewelacyjna. Ja sam miałem jakieś tam kompleksy, bowiem w tej branży byłem krótko, bo szkoląc żołnierzy też w jakimś sensie byłem nauczycielem, ale w cywilnym szkolnictwie byłem tylko 6 lat w tym czasie. No i tak się to kręci tutaj. Taka historia dosyć ciekawa.
5: A o tej ciekawej historii, 33-letniej historii Liceum Społecznego imienia profesora Piotra Zaręby opowiadał Witold Brzozowski. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Liceum Społeczne w Dziwnowie to jedyna szkoła w Polsce, która nosi imię profesora Piotra Zaręby, pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, współtwórcy Polskiej Szkoły Planowania Przestrzennego, inicjatora utworzenia szkoły inżynierskiej w Szczecinie, związanej z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a także współorganizatora Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła w Dziwnowie powstała 33 lata temu, a wśród założycieli jest dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. Jak sam mówi, w latach 90. Dziwnowskie Liceum było prekursorem ciekawych metod wychowawczych. Posłuchajmy jakich.
4: Blisko mieszkańców.
1: Bardzo ciekawa i warta podkreślenia to jest to, że w 95 roku szkoła za patrona obrała profesora Piotra Zarembę, pierwszego prezydenta Szczecina. Człowieka zupełnie zapomnianego w tej chwili. Nie ma śladów jego obecności, działalności jako prezydenta Szczecina. A my podchwyciliśmy apel Polskiego Towarzystwa Historycznego i zrobiliśmy go naszym patronem. Poczytuję sobie za pewien powód do dumy, że przynajmniej my nie zapominamy o nim.
5: Jakiego absolwenta szkoły pan najmilej wspomina, albo z jakiego jest pan najbardziej dumny?
1: Mamy faceta, który skończył w Polsce biologię i jest w Stanach Zjednoczonych, ma własną firmę biotechnologiczną, ma szerokie kontakty w tej Dolinie Krzemowej. Mógłbym wymienić jeszcze paru. W końcu to już kupę lat minęło. Mieliśmy absolwentów lepszych, gorszych. Natomiast jakieś tam rankingi związane z maturami pokazują, że jesteśmy w takiej w średniej grupie. Teraz mamy 74 uczniów. Jak powiedziałem, bardzo często pracujemy z ludźmi, którzy potknęli się w innych szkołach. To wcale nie znaczy, że przymykamy oko. Więcej z nimi pracujemy. I potykamy się z wdzięcznością rodziców. Nie mamy żadnych profitów z tego tytułu, że przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Nasz program edukacyjny czy wychowawczy zakładał co najmniej 2 porządne wyjazdy w roku. W związku z tym mamy takie swoje ulubione miejsce, to jest Jura Krakowsko-Częstochowska, Łutowiec. Jak powiem Łutowiec, to nasi absolwenci od razu się uśmiechają. Ale my tam robiliśmy rzeczy rzadko spotykane w szkołach. Począwszy od marszów na Azymut, poprzez nocne zajęcia w astronomii, wspinanie się na skały, schodzenie do jaskiń. A więc teraz się zdarza, że nasi absolwenci już swoimi dziećmi tam jeżdżą. Jakoś to utkwiło w głowach. Nasz program wychowawczy był ambitny. Zakładaliśmy na przykład, że wszystkie sprawdziany będą bez obecności nauczyciela, że nauczyciel wychodzi i młodzież pisze. To się nie udało. Nie udało się pewnie dlatego też, że nauczyciele nie wierzyli, że tak można robić. To jest inna bajka zupełnie.
5: O historii Liceum Społecznego w Dziwnowie opowiadał jego wieloletni dyrektor, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
4: Co jest grane w Wolinie?
5: Co prawda przez sam Wolin nie przejadą, ale peleton tegorocznego Tour de Pologne przejedzie tuż obok. Więcej na ten temat w rozmowie z burmistrzem gminy Dziwnów Łukaszem Dziochem. Zapraszam.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Mamy na Alei Gwiazd Sportu w Dziwnowie przeróżne olimpijskie gwiazdy, wśród nich także kolarzy. No i wielkie szczęście wkrótce zawita do gminy Dziwnów, bo będziemy mieć tu przejazd Tour de Pologne.
9: No myślę, że to dla nas wielkie wyróżnienie, jeśli chodzi o taką imprezę, bo to jest impreza na skalę, bym powiedział, światową. Z tak długą historią i z takimi wynikami, gdzie możemy się właśnie pochwalić między innymi takimi mistrzami, którzy się w polskiej historii ukonstytuowali. No i również nas znaleźli się też na naszej Alei Gwiazd Sportu. Mam na myśli tutaj właśnie między innymi najsławniejszego naszego kolarza, mówimy o Czesławie Langu, czy Leszku Piaseckim, no ale ostatnio też świeże odkrycie Daria Pikulik, też mistrzyni olimpijska. No i na to wszystko teraz będziemy mieli piękne zwieńczenie, czyli 4 sierpnia zapraszamy do Dziwnowa. Przejazd będzie przez 3 miejscowości Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnów, więc będzie można pokibicować. Niestety będzie to szybki przejazd, bo to wyścig Tour de Pologne, więc to będą zawodowcy, więc trzeba się uzbroić w dobre okulary i dobre lornetki, żeby móc ich pooglądać.
5: Czy gmina będzie wspierać organizatorów tego wydarzenia?
9: Tak, no jest to duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim przejazd jest realizowany, jak powiedziałem, 4 sierpnia, więc mamy środek sezonu letniego. Wiemy, jak to wyglądało nas nad morzem. Pełne obciążenie samochodów, a żeby było bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie, to jest duży nacisk naszy naszych organizatorów, aby współpracować w zakresie tego bezpieczeństwa, więc jest zaangażowana w to policja, są zaangażowane środki realizatorów, ale też nas proszą o pomoc, aby naszymi siłami, środkami wspomóc to bezpieczeństwo, czyli zabezpieczyć przede wszystkim trasę, bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze.
5: O tegorocznym Tour de Pologne, który przejedzie m.in. przez gminę Dziwnów, rozmawiałam z jej burmistrzem Łukaszem Dziochem.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
5: Automatyka i robotyka to najpopularniejszy kierunek na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Widać też spore zainteresowanie kierunkiem sztuczna inteligencja. To nowość na Wydziale Informatyki. Więcej na temat tegorocznej rekrutacji w rozmowie Moniki Trykowskiej-Chwila z Emilią Kujawą, rzecznikiem prasowym ZUT-u.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
6: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, największa uczelnia techniczna w regionie, z rekrutacją już na nowy rok akademicki. Proszę powiedzieć zatem, jaką ofertę ma uczelnia dla osób zainteresowanych właśnie kierunkami technicznymi?
10: Oferta przebogata, jak zawsze, od wielu lat. Nasz uniwersytet przygotował prawie 50, dokładnie 47 kierunków na naszych 11 wydziałach. Zapraszamy tegorocznych maturzystów. Rekrutacja, właściwie rejestracja w rekrutacji startowała 18 maja. Już w tej chwili można na stronie irk.zut.edu.pl rejestrować się, utworzyć sobie konto i rejestrować się w systemie. W tym systemie każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej, tutaj zaznaczam. 3 kierunki studiów. No i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że do 14 lipca czekamy na te rejestracje, na te zgłoszenia naszych przyszłych studentów, nie licząc dwóch kierunków na Wydziale Architektury, czyli przede wszystkim architektury, na którym będziemy prowadzić egzamin w trybie stacjonarnym w tym roku. Architektura i projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Tutaj rejestracja w systemie wygląda troszkę inaczej, bo potrwa ona do 15 czerwca, tak aby 23 czerwca można było taki egzamin przeprowadzić, egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną, my to tak ładnie nazywamy. Dla każdego innego kierunku, czyli pozostałych 45, ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, bo tak jak powiedziałam, można wybierać aż 3 przy jednej opłacie rekrutacyjnej, ogłosimy 17 lipca i tego 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć między innymi oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w bibliotece głównej ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
6: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
10: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie, czy to była pandemia przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki, sztuczna inteligencja. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego że już te pierwsze kilka dni, jak rejestracja w systemie ruszyła, już wiemy, że zgłoszenia są na wszystkie kierunki, ale również na sztuczną inteligencję i oprócz tej sztucznej inteligencji w tym roku z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, będziemy proponować zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
6: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
10: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków, czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta nasza możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
6: Proszę nam powiedzieć coś jeszcze na temat studentów, to znaczy w większości studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są osoby tutaj z naszego województwa, czy też osoby z innych części Polski, bądź też z zagranicy?
10: To są przede wszystkim nasi rodowici szczecinianie, ale my tak naprawdę mamy studentów z całej Polski, ale też Europy i świata, można powiedzieć, bo zdarzają nam się osoby również z Chin. Także mamy ofertę w języku angielskim i kierunki w języku angielskim co roku też proponujemy i uruchamiamy. ZUT jest w tej korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o proponowanie studiowania u siebie, dlatego że my jako jedyna uczelnia w regionie nam miejsc w akademikach nie brakuje i my już w momencie rekrutacji, rejestracji już gwarantujemy naszym przyszłym studentom miejsce w akademiku. Mamy ich blisko 3000 w naszych 7 domach studenckich. Jest to spadek po naszych dwóch uczelniach, z których

0: maksymalnie 4. Co więcej, to jest, jeśli chodzi o studiowanie tutaj jednego z naszych kierunków, kynologia, który też jest jedyną w Polsce i dosyć popularną propozycją dla młodych osób. Tutaj proponujemy w naszym akademiku Amicus możliwość zamieszkania ze swoim pupilem, ze swoim psem. Tu jest wydzielona taka strefa, że nasi studenci mogą ze swoim psem w akademiku zamieszkać.
1: Z Emilią Kujawą, rzecznikiem prasowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o tegorocznej rekrutacji i ofercie placówki rozmawia Monika Trykowska-Chwila. A podczas pierwszej doby rekrutacji ZUT zarejestrował prawie 350 zgłoszeń. Na rok akademicki 2026-2027 przygotowano 4,5 tysiąca miejsc na 11 wydziałach. Jakie perspektywy czekają na absolwentów ZUT-u? O tym w drugiej części rozmowy. Zapraszam.
2: Blisko mieszkańców.
3: Jeżeli chodzi już o te perspektywy po studiach, uczelnia myśli o tym, współpracując z potencjalnymi pracodawcami. Czy takie współprace są rozwijane przez uniwersytet, żeby potem studenci mogli płynniej wejść sobie na rynek pracy?
0: Zawsze, pani redaktor. I to już mogę powiedzieć, że od pierwszego, obojętnie, który to jest z wydziałów i obojętnie, który to jest z kierunków, od samego początku już studenci mają, jest położone dużo większy nacisk na naukę praktyczną. To oczywiście zależy od kierunku, ale przede wszystkim nauka praktyczna, przede wszystkim wsłuchiwanie się twórców naszych programów studiów w, można powiedzieć, głos otoczenia przemysłowego. Do nas przychodzą przedsiębiorcy i sami mówią, jakich studentów, jakich absolwentów potrzebują, i my zawsze, tworząc ich plany zajęć, naszych studentów, zawsze bierzemy pod uwagę to, czego oczekuje od nas otoczenie, dlatego że jesteśmy uczelnią techniczną i to jest prawda, że pracę nasi studenci znajdują już na studiach i te firmy bardzo często przychodzą już w trakcie studiów, tych naszych studentów wyłapują do siebie na praktyki. Te praktyki bardzo często kończą się już po prostu pozostaniem w danym miejscu pracy. Myślę, że tym studia techniczne różnią się od humanistycznych, że tutaj problemów ze znalezieniem pracy po większości kierunków nie ma.
3: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
0: Dotyczy, oczywiście. Zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po szerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku.
3: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
0: To jest dobre pytanie, pani redaktor, bo ja zawodowo jako rzecznik, ale prywatnie też jako mama jestem w takiej sytuacji, że moim synom będę właśnie lada chwila doradzać też kierunek studiów. Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam, takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury w oczekiwaniu na wyniki nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, u kolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przejść na każdy

0: z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. Więc zapraszamy 1 czerwca, rekrutacja rusza na nasz, można powiedzieć, wakacyjny, letni uniwersytet. To też wydaje mi się, że taki trochę ewenement na pewno w skali województwa, być może i kraju, gdzie dla, tak jak dziecięcy uniwersytet technologiczny jest u nas przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, tak tutaj młodzieżowy uniwersytet dla uczniów szkół średnich, także maturzystów. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
1: No właśnie, te bieżące informacje dotyczące rekrutacji, terminów, których nie wolno przegapić, poszczególnych kierunków studiów, to wszystko na waszej stronie internetowej.
0: Tak jest, zutedu.pl to jest nasza strona internetowa, a strona dla kandydata, gdzie te informacje już są tak krok po kroku dla konkretnego maturzysty przygotowane, i adres to jest irk.zutedu.pl i tam właśnie na tej stronie internetowej zakładamy sobie, jeżeli chcemy przejrzeć sobie po prostu listę kierunków, tak też można, a w momencie, kiedy się decydujemy już, żeby się zrekrutować, do czego serdecznie zapraszam. Tworzymy swoje konto, w ten sposób się logujemy i wybieramy konkretne kierunki, które chcielibyśmy studiować.
2: A do studiowania na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zachęcała rzecznik prasowy placówki Emilia Kujawa.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Weszliśmy na piętro i cóż tutaj znajdziemy?
5: Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze naszej siedziby Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. No i co my widzimy? Stoimy przed obrazami XIX-wiecznymi, olejnymi, pięknymi obrazami w pięknych ramach. Jeden z tych obrazów, Konstantina von Fittersheima z drugiej połowy XIX wieku. Widzimy słynny głaz królewski, który do dnia dzisiejszego jest widoczny tutaj na Zalewie Kamieńskiej, niedaleko Wyspy Sząszczeckiej. No i na tym głazie widzimy taką kobietę w białej, takiej długiej sukni. Taki dosyć romantyczny widok dla epoki właśnie XIX wieku. Patrzona jest w Zalew Kamieński, jak gdyby na kogoś oczekując, ale nie wiemy, czy to jest żywa postać, czy może jakiś duch kobiety, która czeka za swoim, nie wiem, mężem, który wyruszył gdzieś na szerokie wody Bałtyku, a może jeszcze dalej. Otto von Konstantin von Wittersheim to jest taki dosyć znany malarz, który wywodzi się z naszego regionu, ale zrobił dosyć dużą karierę tutaj malarską, jeśli chodzi o Prusy, czyli okresie, kiedy działał, kiedy malował. Ale chyba najcenniejszym tak obiektem z nim związanym, tak, to jest ten oto obraz. No to chyba widok, który każdy kojarzy. Dokładnie, są to ruiny kościoła Strzęsaczu, ale spójrzmy, to jeszcze nie są ruiny. Widzimy ten kościół cały na skarpie. Czyli ten obraz pochodzi z lat 1850-1875 i ten obraz również został namalowany przez Wittersheim. On został swego czasu zakupiony tutaj przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i jest to jedyny obraz na świecie z widokiem kościoła w Szynsaczu jeszcze jak stał cały. Niezwykle cenne dzieło, można powiedzieć, sztuki XIX-wiecznego malarstwa. Więc no, w tej sali mamy tego typu obiekty, mamy tutaj, jak pani widzi, różnego rodzaju meble. Mamy piękną maszynę do szycia Zingera, ale proszę zobaczyć, z jakimi cudownymi tutaj takimi ornamentami przypominającymi sztukę egipską. Okres XIX wieku to jest egiptomania, to jest zachwycenie starożytnym Egiptem. Ta egiptomania rozpoczyna się wraz z wyprawą Napoleona do Egiptu w 1798 roku i oprócz, wtedy jeszcze generał Bonaparte, oprócz żołnierzy zabrał ze sobą również naukowców. I wśród tych naukowców byli rysownicy, byli, no, można powiedzieć, prekursorzy archeologii, historycy, numizmatycy, lingwiści i tak dalej, i tak dalej. I oni tam stworzyli takie dzieło, opis Egiptu, i to zostało później opublikowane we Francji. No i wtedy wybuchła taka epidemia wręcz zainteresowań starożytnym Egiptem i w zasadzie na wszystkich obiektach nowo powstających w Europie, nawet na tego typu maszynach do szycia umieszczano egiptyzujące właśnie motywy. I tutaj mamy co? Mamy po prostu Sfinksa, tak? Ale w takiej troszeczkę ubogaconej formie. Tutaj jeszcze doklejono mu jak gdyby tutaj skrzydła, więc no ta moda na Egipt była, panowała przez bardzo długi okres, można powiedzieć cały wiek XIX i też początek XX wieku, i to jest tak zwany początek egiptologii, nauki, która do dnia dzisiejszego no, jest nauką żywą. Przecież wiemy, że nasi polscy archeolodzy pracują na terenie Egiptu w wielu miejscach, w Del Bahari, w Sakkarze, w Tel Atrik i tak dalej, i tak dalej. Więc ta pamięć, czy te zainteresowania Egiptem są od początku XVIII wieku i trwają tak naprawdę do dnia dzisiejszego.
4: Właśnie usłyszeliśmy, że pięknie nam tu bije zegar.
5: Zegar z lat 20. pochodził z zakładu Edmunda Hollendera. No i jak widać, ten zegar do dnia dzisiejszego wybija nam godzinki. A no musimy pamiętać, że te zegary, jak gdyby ten zegar mistrzowski przestał istnieć w 1945 roku. Tu mamy też cenne eksponaty związane z rodami tutaj szlacheckimi, rycerskimi, wcześniej później szlacheckimi, naszymi tutaj pomorskimi. I tutaj mamy krzesła. To krzesło należy do... Mamy tutaj taki herb, widzi pani? Należy do rodu von Brockhusen. Brockhusenowie to dosyć znaczący ród tutaj na Pomorzu. Byli właścicielami między innymi majątku w Gross Justyn, dzisiejszy Gostyń. I to jest dosyć ciekawa historia z nimi związana, ponieważ jeśli chodzi o taką historię nowożytną, ponieważ ostatni przedstawiciel z rodu von Brockhusenów z Gostynia poślubił, taka ciekawostka, córkę prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga. I Paul von Hindenburg przyjeżdżał do swojej córki, przyjeżdżał między innymi do Kamienia, tu się spotykał z mieszkańcami, a później jechał do Gostynia, do swojej córki, i mamy oryginalne fotografie z pobytu Paula von Hindenburga właśnie w majątku w Gostyniu. Być może, że sam von Hindenburg siedział na tym krześle. Tutaj mamy rodu von Flemingów, no to jest bardzo znany ród Flemingów. Zresztą powiat kamieński kiedyś był zwany również powiatem Flemingów, Flemingische Kreis. I tutaj mamy, proszę zobaczyć, to są takie stojące wilki na dwóch łapach. Są oryginalne krzesła właśnie związane z rodem von Flemingów. Z nimi jest związana również historia zaginięcia skarbu kamieńskiej katedry w 1945 roku. W ich majątku w Benicach, w niemieckim Benz, w majątku Hasa von Flemminga przechowywany był skarb kamieńskiej katedry, między innymi relikwia świętej Korduli, i ten w trakcie ewakuacji te zabytki ze skarbca zaginęły i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy, w jakich dokładnie okolicznościach one zaginęły, i to też taka ciekawostka, że one są w katalogu baz danych poszukiwanych zabytków, które zaginęły właśnie pod koniec II wojny światowej. Tu mamy ich również herb na takiej płycie żeliwnej. Ta płyta żeliwna pochodzi z ich pałacu w Piaskach. To jest niedaleko Wolina, niegdyś tam był hotel. Teraz bodajże ten budynek jest pusty, ale to jest oryginalna właśnie płyta z herbem Flemingów, pochodząca z pałacu w Piaskach.
2: Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, opowiada o historii Pomorza, o historii kamienia pomorskiego, a wszystko dzięki eksponatom, które możemy oglądać w muzeum. Za chwilę powrócimy do wycieczki po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Widzę, że wśród eksponatów mamy też eksponat muzyczny.
5: Tak, jest
4: organy.
5: To jest nasz z kamieńskiej katedry. Tutaj mamy na fotografiach właśnie zdjęcia z wnętrza kamieńskiej katedry. Między innymi tutaj festiwalową fotografię z lat 70. No kamień to przede wszystkim koncerty muzyki organowej i kameralnej, międzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej, na które również zapraszamy tutaj radiosłuchaczy. Zresztą chyba nie trzeba zapraszać, bo zawsze mamy tłumy. Zawsze, więc ja myślę, że radiosłuchacze wiedzą o tym, że to jest to miejsce, że one wpisane już jest w życie kulturalne Pomorza Zachodniego, letnie życie Pomorza Zachodniego. No i tutaj mamy ten kumtuar właśnie organowy, oryginalny, na którym grały sławy tamtego czasu organomistrzowie. Proszę zobaczyć, gdzie on został wyprodukowany, w słynnej szczecińskiej firmie, ale gdzie? U samego Greenberga. To jest naprawdę, można powiedzieć, no takie, można powiedzieć, dzieło sztuki muzycznej, tak, które teraz można u nas tutaj podziwiać w muzeum. Ale nie tylko, no mamy, jak pani sama widzi, tutaj całe mnóstwo różnego rodzaju eksponatów. No tutaj szczególnie dla starszych radiosłuchaczy, ja mówię starszych takich, no tak...
4: Pamiętających PRL.
5: Pamiętających PRL właśnie. I co my tutaj mamy na fotografii? Mamy słynne mleczko w tubie. No Kamień Pomorski to jest mleczko w tubie. Pamiętam, jak jeździłem na kolonie gdzieś na południe Polski, gdzieś w góry, to wszyscy mi zazdrościli, że jestem z Kamienia Pomorskiego, bo tutaj przecież jest słynne mleczko w tubie. Tylko oni nie wiedzieli o tym, że też mleczko w tubie można było kupić właśnie u nich, a nie u nas koniecznie, bo to wszystko po prostu szło w Polskę, a nasz rynek tutaj lokalny raczej nie był zaopatrywany w to mleko, ale no słynne mleko w tubie. Niestety zakład już nie istnieje.
4: A tutaj są butelki, pamiętam, śmietana była w tych butelkach z takim sreberkiem.
5: Tak, one były uniwersalne tutaj dla całego naszego kraju. Tak, takie śmietany były właśnie trzymane w takich niewielkich szklanych buteleczkach. Tutaj na przykład mamy takie buteleczki szklane z przedwojennej mleczarni. Jest nazwa miasta, Kamień. Tak, że te butelki są na przykład wymienialne, jest napisane, tak, i czego dotyczą, czy dotyczą śmietany, czy dotyczą mleka, a tutaj mamy na przykład jeszcze z takim, taką reklamą mleczarni, Molkerei Genossenschaft Kamień Pomer, z takim w środku tutaj, w centralnym miejscu, umieszczonym dzieckiem siedzącym i trzymającym właśnie smoczka. Więc od razu to była taka też reklama.
4: No i zrobiło się nam kuchennie, bo tutaj mamy gofrownicę.
5: Tak, to są gofrownice. No to w ogóle obecnie całkowicie chyba nieznane. Tego typu przykłady gofrownic w XIX wieku i na początku XX wieku, czy nawet w okresie międzywojennym, każda gospodyni domowa posiadała w domu wyposażeniu gofrownicę, tak jak dzisiaj się posiada termomiksy, no to kiedyś gofrownicę, ale proszę zobaczyć, to nawet jest, no to nie jest instrukcja obsługi, to jest po prostu jak się, tak o, przepis, jak należy wykonać takiego gofra, żeby wyszedł z niego, no, gofer taki prawdziwy.
4: I wyjaśnijmy słuchaczom, że nie są to gofrownice na prąd, nie mają żadnego kabla i stawiało się po prostu na ogniu.
5: Tak, ale żeby zobaczyć, to zapraszamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tutaj też piękne talerze. No to są talerze z XIX wieku. Biedermeier, taki styl. Proszę zobaczyć, jaka piękna porcelana z pięknymi widokami. Jeszcze kamienia niezrujnowanego całego, z pięknymi kamieniczkami i tych ludzi w tych pięknych takich strojach XIX-wiecznych. Tu mamy panoramę miasta, tu mamy katedrę ze starą wieżą jeszcze katedralną. Rynek Starego Miasta, więc no piękne obiekty. No i tutaj mamy okres przedwojenny, różnego rodzaju szyldy reklamowe, nie wiem, fotografie z okresu przedwojennego. To jest najstarsza fotografia kamienia, która pochodzi z 1884 roku, jedna z uliczek. No też na podstawie takich fotografii możemy dużo powiedzieć, jak ludzie żyli, jak mieszkali, jak funkcjonowali, jak się ubierali i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, no tych ludzi, to widać po prostu, tak, widać ich twarze. No, ta fotografia ma prawie 150 lat, więc jeszcze z czasów dagerotypów, no niesamowita jest. No tutaj też piękna fotografia z tego samego okresu, kościoła świętego Mikołaja. Przed kościołem widzimy tutaj grupkę młodzieży. No ale tutaj też mamy ciekawą postać, taka wynurzająca się, jakby nie pasowała do tej fotografii.
4: Duch?
5: No tak, wygląda jak trochę duch. Taka ciekawostka pewnie, albo się obraz nałożył na drugą fotografię, to wszystko ze szklanych negatywów było wykonywane, albo celowy taki był zabieg, żeby po prostu tą postać wstawić. Nie wiem, kim ona jest, kim była, nie mamy pojęcia, ale też ciekawe, bo cmentarz przestał istnieć, został zamknięty pod koniec XIX wieku, więc tu mamy jak gdyby ten cmentarz pokazany już w okresie jego późnego funkcjonowania. Tu na przykład jest kościół świętego Mikołaja wnętrze, to jest dokładnie ten kościół.
4: A jaki eksponat z tej galerii pan ceni najbardziej, pan tak osobiście?
5: Bardzo trudne pytanie, bo to nie jest, bo do każdego eksponatu podchodzi się w inny sposób, mniej lub bardziej emocjonalny, to zależy, jak przebiegało jego odkrycie, albo w jakich okolicznościach został przekazany. Więc to cały kontekst się jak gdyby liczy. To nie tylko, że ktoś przyniesie eksponat i tak bezdusznie go przyjmujemy. Nie? To wszystko zależy od kontekstu. Jak długo staraliśmy się o dany eksponat. Czy to były zabiegi, które trwały, a były takie, kilka lat, czy kilka miesięcy. Wie pani, no to ileś na to wpływa czynników. Tak naprawdę każdy eksponat jest cenny i trudno tutaj teraz tak wypośrodkować, bo który jest cenny. No nie wiem, no wszystkie są cenne. Nie ma mniej lub bardziej. Mamy oczywiście eksponaty, które no przewyższają klasą jak gdyby inne eksponaty, ale o tym później. No i okres II wojny światowej kamień pomorski niestety wyglądał tak, lek w gruzach został zniszczony. Cudem ocalała kościół Najświętszej Marii Panny, Marienkirche, cudem ocalała katedra, pałac biskupi, w ogóle cudem ocalało osiedle katedralne, ale zobacz, proszę, staruka została zniszczona, bo kamień po prostu został zbombardowany, znaczy zbombardowany. Dwa krążowniki, które stały na redzie w Świnoujściu, Świnoujście w tamtym okresie, one po prostu no, miały taki duży zasięg, że udało sięgnąć za pomocą ich dział nawet nasze miasto. To były krążowniki Szir i Lidzow. One później zostały zatopione między innymi tymi tolbojami. Jeden z takich tolbojów został znaleziony dosyć niedawno w trakcie oczyszczania kanału piastowskiego. To była bardzo głośna historia. Była to chyba największe bomby w ogóle II wojny światowej. No ale zdążyli ten kamień zniszczyć i niestety teraz mamy zabudowę miasta w większości taką, jaką mamy. No, bardzo mało mamy zachowanej tej autentycznej tkanki miasta przedwojennego. No oprócz osiedla katedralnego, pomnika historii, który pięknieje nam z każdym rokiem.
2: O historii naszych ziemi i eksponatach z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej opowiadał dyrektor placówki Grzegorz Kurka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
6: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Małgorzata Mura, zapraszam. Marzy się Wam latanie. Będzie w programie dzisiaj sporo o lataniu, o tym, co może nam zaproponować Aeroklub Szczeciński, by chociaż trochę do realizacji tych marzeń się przybliżyć.
9: Wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą znakomicie.
8: Porozmawiamy sobie także trochę o historii szczecińskiego lotniska.
10: Umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryny, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie?
8: To niektóre z tematów, które dla was dziś przygotowaliśmy, a na początek właśnie rozmowa w szczecińskim aeroklubie. To dobre miejsce, by udać się na swoją przygodę z lataniem na Pomorzu Zachodnim. Rozmawiałam na ten temat z dyrektorką Aeroklubu Szczecińskiego Renatą Kostkiewicz.
7: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
8: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
9: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
8: A proszę powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
9: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki, i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów, czy uczniowie, piloci.
8: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do was kierować?
9: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy i oglądać oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze, a jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
8: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
9: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
8: Jeżeli ktoś chce się przylecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
9: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające. Ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka powiedzmy szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie powiedzmy integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą, znakomicie. Takie jest moje zdanie, że jest to najlepsza chyba z możliwych form wakacji, spędzania czasu poza telefonami.
8: A jakie jest właśnie tak ogólnie zainteresowanie lataniem tutaj w Szczecinie? Dużo osób przychodzi, pyta się o te kursy, różne formy, próbuje się wzbić w powietrze lub też...
9: To znaczy mamy już w tym, bo pogoda nas trochę nie rozpieszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc w tym roku mamy już za sobą kurs parolotniowy, który cieszył się dużą popularnością, już są chętni na następne. Jeżeli chodzi o kurs szybowcowy, zamykamy właściwie już listę, bo w tym roku rzeczywiście też tych chętnych było bardzo dużo. I to są młodzi ludzie, z reguły uczniowie, więc kurs rusza już tuż od razu po zakończeniu roku szkolnego. Ruszamy z praktyką. Od początku wakacji, właściwie w ubiegłym roku lataliśmy jeszcze w październiku, więc latamy dokąd pogoda nam daje jakieś chociażby okno pogodowe, żeby wystartować.
8: Wspomniała Pani o tej imprezie latawcowej, która jest we wrześniu, a coś będzie się nam tutaj działo przed wakacjami, w trakcie wakacji, jeszcze takiego otwartego dla wszystkich?
9: To jest nowość w tym roku, ponieważ Aeroklub współpracuje z wieloma różnymi stowarzyszeniami, nie tylko lotniczymi, ale również na przykład w tym roku podjęliśmy współpracę z honorowymi dawcami krwi i 1 sierpnia razem ze służbami mundurowymi będziemy propagować krwiodawstwo, zdrowy styl życia, będą pokazy pierwszej pomocy. Będziemy też prezentować swoje sekcje, swój sprzęt, zachęcać do szkoleń i to będzie impreza otwarta i oczywiście chętni będą mogli również oddać krew w krwiobusie, który będzie stał, ale będą też mogli zapoznać się na przykład z jakąś tam prezentacją wojska, policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej i Aeroklubu Szczecińskiego, który jest gospodarzem w tym roku. Więc to jest taka nowa impreza. Myślę, że i dzieci, i dorośli znajdą dla siebie wiele ciekawych rzeczy, jak byliśmy na takiej imprezie właśnie organizowanej przez HDK jako jedni z uczestników, to na przykład pierwszy raz w życiu udało mi się zjeść świerszcza. Lasy Państwowe. Jeden był na słodko, drugi na pikantno. Da się je zjeść.
8: Mówiła dyrektorka Aeroklubu Szczecińskiego Renata Kostkiewicz. Do rozmów o lataniu jeszcze powrócimy i będzie także o skakaniu.
10: To z panią zaskoczy, bo wszystkie skoki moje i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie pani.
8: O.
10: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło i w tą, wie pani, przepaść z góry, wie pani, dać nura.
8: To między innymi już za moment, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń, tego co się działo ostatnio w naszym regionie.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: Ula Myszkinis. Na szczecińskich ulicach remonty i przebudowy. Organizacja ruchu zmienia się dynamicznie. W tym tygodniu zmiany m.in. na ulicy Zbójnickiej. O szczegółach Adrian Górny.
11: Pomiędzy ulicą Europejską a ulicą Harnasiów ruch jednokierunkowy jedynie w stronę miejscowości Ostoja. Wyjazd z ulicy Zbójnickiej na skrzyżowanie z Europejską niemożliwy.
1: Zalecany dojazd do Szczecina od strony ulicy Okulickiego lub od strony Rajkowa. Z kolei w związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Emilii Plater w Szczecinie mamy zmiany w funkcjonowaniu linii 53 i 67 oraz 60. Zamiast przystanku na Emilii Plater korzystamy z przystanku tymczasowego Miedziana. W poniedziałek została wznowiona kontrola opłat na parkingu pod trasą zamkową. Jest płatny w godzinach od 8 do 17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Za pierwsze i każde rozpoczęte 15 minut zapłacimy 70 groszy. Z opłat zwolnieni są posiadacze abonamentów mieszkańca PPN Dolny Taras i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Politechnika Morska w Szczecinie uroczyście otworzyła akademickie centrum symulatorów. Cyfrowy statek za 30 milionów złotych. Przyszli nawigatorzy, mechanicy i mechatronicy będą zdobywać doświadczenie w obsłudze mostka, systemów nawigacyjnych, manewrów statkiem i reagowania w trudnych warunkach. Teraz zajrzyjmy na inną uczelnię, Uniwersytet Szczeciński. Placówka uruchomiła stronę internetową dla osób w kryzysach psychicznych. Studenci znajdą tam telefony i adresy centrów kryzysowych, poradniki mówiące o tym, jak reagować na hejt. Pozostając w temacie studentów, ogromne zainteresowanie programem płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim zgłosiło się ponad 500 młodych ludzi. W minionym tygodniu odbywały się kwalifikacje. Na chętnych czeka do 30 miejsc. Płatne praktyki potrwają od czerwca do września. Sejmik województwa zgodził się, aby Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stał się partnerem wiodącym w projekcie Wspólna Natura, Kultura i Turystyka. A co to za projekt? Sprawdził Adrian Górny.
11: To polsko-niemiecka inicjatywa, która ma skupić się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego po obu stronach granicy. Projekt obejmuje m.in. zmodernizowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Szmaragdowego, opracowanie trójjęzycznego przewodnika z mapą i przygotowanie 5 polsko-niemieckich szlaków turystycznych.
1: Zaplanowano też kampanię, która zwiększy rozpoznawalność euroregionu Pomerania. I jeszcze zaglądamy do Dziwnowa. Tam odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
12: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
1: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski.
8: Te informacje zebrała Ula Myszkiewicz. Dziękuję.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Co jest potrzebne? Jakie cechy charakteru są potrzebne, by zacząć latać?
9: Każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę, żeby zostać pilotem.
8: Więcej o tym w programie już za moment. Będzie też trochę o historii szczecińskiego aeroklubu i szczecińskiego lotniska. Ale właśnie jeszcze powracamy teraz do rozmowy z Renatą Kostkiewicz, dyrektorką aeroklubu szczecińskiego.
7: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
8: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
9: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Paralotniowe i tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no... Rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne.
8: Czyli to też może być taka podpowiedź na wakacje, żeby się modelarnią zainteresować.
9: Tak. Jak najbardziej zapraszamy. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców. Mamy też 5 września Fly Day. To jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy. Robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten, nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
8: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
9: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest, to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot, do akrobacji, to jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia, będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
8: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
9: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
8: No to chciałam jeszcze tak zapytać panią osobiście, na czym pani lata?
9: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Miałam licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
8: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
9: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania, jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś zdecydować, bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania, tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne, jakbym się nad tym więcej zastanawiała, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jakby się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przepadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, no, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż szybowcu.
8: O lataniu opowiadała nam dyrektorka szczecińskiego aeroklubu Renata Kostkiewicz. Przy lataniu pozostajemy, bo rozmawiałam także z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu, który jest też członkiem aeroklubu prawie od początku jego istnienia. Miałam okazję zapytać go trochę więcej o historii.
7: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
8: I chciałam zacząć od tej historii Aeroklubu Szczecińskiego. Działa od 1945 roku, ale wcześniej tutaj też mieliśmy lotnisko, prawda, niemieckie.
13: Tak, proszę panią, i to było bardzo prężne, bardzo dużą funkcję pełniło. To nie tylko lotnisko, ale też było na Jeziorze Dąbskim wyznaczona normalnie trasa wodna do lądowania samolotów na wodzie. Dla Niemców był bardzo ważny punkt na mapie świata.
8: No właśnie. właśnie, nawet było, nawet spotkałam się z takim określeniem, że to było największe w tym momencie lotnisko w Europie.
10: No właśnie, wie pani, jest największe. Miało być pełno, wie pani, wymiarowe i to miało być pełno takie, no, funkcjonalne dla lotów normalnie pasażerskich, no ale pokrzyżowała zbliżająca się wojna i plany Niemcom, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o obecny stan i tak dalej, no to aktualnie, proszę panią, jest to najpiękniejsze lotnisko w Polsce przynajmniej, a i mało i w Europie, nie? No bo umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryny, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych jachtmenów z kolei, wie pani, do siebie, nie? Także to się tutaj tak odbywa. No, lotnisko pełni bardzo ważną funkcję też jak gdyby nie usługową, ale jakby to określić, wie pani, dla miasta. Bardzo, bardzo wspomagamy się tutaj, bo robimy loty i widokowe i też, wie pani, jak bardzo duży tłok jest nad morze i te korki, to wszystko, no to też w miarę możliwości patrolujemy przy okazji, tak? No ale najważniejsza funkcja to jest, wie pani, szkolenie.
8: Ja chciałam jeszcze dopytać o ten aspekt jeziora, bo tu wtedy przed wojną lądowały, ja nie wiem, czy dobrze powiem, wodnoplaty, to się tak nazywa, te samoloty, które...
10: Wodnoplany, tak.
8: Tak, wodnoplany, czyli tak. Samoloty, które lądują...
10: Czy aeroplany, to jak... Ale wiemy, o co chodzi.
8: Tak, no i to też był jakby taki plus tego lotniska, to co pan wspomniał, że i w ten sposób można było tutaj latać. Teraz już się tak nie da, prawda?
10: Proszę panią, da się, bo przed chwilą Szwed wylądował, ale nie na wodzie, ale tu na lotnisku, zabrał taką panią inżynier do Szwecji. To nie tylko on, ale Szwedów i Niemców, Skandynawów. Odwiedził mnie kolega z Islandii. No także tu, proszę panią, wszystkie drogi, jeżeli chodzi o Szczecin, to lotnicze, to prowadzą na Rzym i na Krym.
8: To, co jest takie nietypowe w lotnisku tu szczecińskim, jest to, że ono jest w zasadzie w mieście, prawda? Bo zazwyczaj te lotniska jednak powstają poza, gdzieś na obrzeżach, a tu jesteśmy bardzo blisko centrum życia.
10: Nam tego tak zazdroszczą, bo w całej Polsce tego nie ma, wie pani. Jedynie co był Bagicz, takie lotnisko, ale teraz tam w jakichś opałach to wszystko jest, gdzieśmy tam latali nad morze. Jakieś, ja wiem, 600 metrów pas startowy, to był jeszcze pozostałość rosyjska, wybudowany przepięknie, no, nad morze. A Szczecin jest naprawdę wyjątkiem. Jeżeli chodzi o to, to w centrum miasta, no i trochę... Dla niektórych jesteśmy solą wokół, bo jakby tu nie patrzeć, wie pani, przyglądają się, co by tu wybudować, nie?
8: Jeszcze chciałam zapytać trochę też o tą historię, bo w PRL-u to byliście też takim lotniskiem, z którego najłatwiej było czmychnąć na zachód. Były specjalny nadzór nad wami, prawda?
10: Oj, proszę panią, był nadzór, powiem pani, to jest temat chyba na oddzielną audycję, bo ja byłem chłopcem i stąd uciekano piloci i tam różni tam ludzie jakoś próbowali się dostać na Tempelhof. No i też byłem przesłuchiwany, wie pani, w tych materiałach młody chłopiec, bo tutaj zaczynałem jako spadochroniarz.
8: Co pana pociągnęło do właśnie tego latania, do skakania, a później też samolotów?
10: Ja mieszkałem z mojej rodziny, to był blisko Kluczewa, takiego wojskowego lotniska rosyjskiego nad moim domem. Bez przerwy, wie pani, lądowały i robiły kręgi samoloty rosyjskie. No, zakochałem się w tym, jako dzieciak. To były przepiękne, wie pani, te samoloty, to wyglądały naprawdę według mnie piękne, no i zresztą oni mają dobre konstrukcje. I to, wie pani, dalej już było tak, że nie było niczego innego, innej myśli, tylko trzeba zostać pilotem. W sumie to mam wykonanych 97 skoków spadochronowych, no chyba 12 to mam z AENA, tego samolotu, tego przeznaczonego w zasadzie na różne tam, do różnych czynności, do różnych przewozów, ale głównie do skoczków spadochronowych, to w wojsku było. Ale tak, to z panią zaskoczę, bo wszystkie skoki moje i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie pani.
8: O.
10: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło, trzeba było wyjść i w tą, wie pani, przepaść, w tą, z góry, wie pani, dać nura. I tak się odbywał skok. To się wychodziłem na skrzydło i to były skoki wszystkie ze skrzydła.
8: Był strach?
10: No jest. Proszę panią, jasne, że jakieś podminowanie jest, bo bez tego to się nie będzie, bo to, wie pani, wszyscy mówią, że tylko idiota się nie boi, nie? No ale ten strach, to wszystko, to musi być kontrolowane, to musi być pasja, to musi być miłość i tak dalej, jak we wszystkim. Tutaj to czuję się, wie pani, tak jakbym wtedy to jakbym z tramwaju wysiadał, nie? To była radość, to było szczęście, to była pasja.
8: O swojej pasji i latania opowiada nam Bartłomiej Borkowski, kierownik sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: O lataniu rozmawiamy sobie dzisiaj w programie.
10: Nie, bo jest za każdym razem inne.
8: O tym już za moment. Będzie także o bieganiu.
14: To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.
8: To między innymi jeszcze w tej godzinie. A teraz powracamy do rozmowy z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu.
7: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
8: Jak pan już teraz lata, bo teraz jako pilot, tak. Jest to dla pana dalej takie wyjątkowe, to unoszenie się w chmurach, czy już to spowszedniało?
10: No nie, to wie pani, nie spowszednieje. To myślę, że to wszyscy piloci tak mają. To jest tak, że druga rzecz, niebo jest za każdym razem inne. Za każdym razem wiosna, lato, czy jesienią, bo zimą to nie mamy tutaj specjalnie warunków do latania, ale może ale to jest w każdym razie kolorowy telewizor, to wysiada, jakie są widoki, jeżeli chodzi o horyzont, o piękno. To się nie, z niczym, wie pani, nie da porównać, bo jak ja często zabieram, wie pani, od czasu do czasu moje kuzyneczki, czy kolegów, czy ktoś się tam, wie, jakoś tak tutaj czasem załapie do mnie, no to jest dla niego zawsze niepowtarzalne przeżycie. A dla mnie to, wie pani, nie będę ukrywał, ja bardzo chciałem, ja marzyłem całe życie, żeby to powiązać z zawodem, ale niestety, no, koledze udało się, on teraz przeszedł na emeryturę, bo ja też jestem emerytem, przeszedł na emeryturę, bo latał w linii do San Diego, spotkaliśmy się po latach, dosyć ciekawa rozmowa była z nim, bo ja coś tam grzebałem przy samolocie swoim, a on przyszedł z tatą i cześć, Bartek, poznajesz mnie i tak dalej, a ja mówię, nie, no, poznaję cię, wiesz, poznaję, odchodzę na emeryturę i tak dalej, chciałbym ci się spytać, wiesz, to jeszcze pogadamy dokładniej, bo bym chciał taką awionetkę kupić, wiesz. A ja mówię, Jarek, poczekaj, czegoś nie rozumiem. Całe życie latałeś, 40 lat i tak dalej, i co ty chcesz kupić, mały samolot? A on mówi, no słuchaj, tak, bo ja, wiesz, tak prawdę mówiąc, to ja pracowałem, nie? A teraz chcę sobie polatać. No i Jarek właśnie przylatuje do mnie. Dosyć często mam z małżonką tutaj, no bo Szczecin, jego miasto rodzinne i tak dalej, no to jakieś tam zawsze rodzinne powiązania są, czy potrzeba, czy w ogóle, bo tutaj stąd, potem nad morze jest, no, połowę Polski myśli, że my w ogóle, Szczecin leży w ogóle nad morzem, wie panie, to jest czasem zabawne, nie? A Szczecin leży w odległości równiutko, jak się leci tego, w kierunku Świnoujścia czy Heringdorfu, to jest 100 kilometrów, nie? Także spory kawałek drogi. A jak się, proszę panią, leci nad Zalewem Szczecińskim, to jak się on, jak tam widać fale, to jest kawał akwenu i dosyć jest niebezpieczny ten, bo to jest ogromny akwen wodny, także tu jachtmeni też muszą uważać, no ale wie pani, skoro latamy nad tą wodą i tak dalej, to też patrzymy na dół czasami, co się tam dzieje, ale nie wyobrażam sobie innego zajęcia i tego, wie pani, jak siedzenie za sterami, no to już żona mnie nazywa pogodynką, bo ja wysoko mieszkam i moment zawsze do okna i cały Szczecin widzę naokoło. ze swojego mieszkania. Już wie, jak ja biegnę do okna i patrzę pogodę, wie pani, na chmury, to ona już wie, że to już mi wyrywaj, bo widzę, że przebierasz nogami. Wie pani, na to lotnisko, niech ja cię nie widzę, wie pani, no tak czasami jest z małżonkami. No.
8: Jak pan startuje ze Szczecina na taki lot dla swojej przyjemności, to gdzie się pan zapuszcza? Leci pan nad morze, czy tylko tu w pobliżu?
10: To różnie bywa, bo to tam mamy przyjaciół, że oni odwiedzają nas, my ich tam proszą na kawę czy coś, no to jest Przylep, to jest Zielona Góra, to jest Leszno, to jest Bagicz bardzo często, wie pani, to jest Chojna. Kiedyś no, przepiękne lotnisko było, tam robiono pikniki, przepiękne lotnisko było w Kruczewie, nie?
8: To jeszcze chciałam na koniec zapytać, jak nas słuchałaby jakaś osoba, czy chłopiec, czy dziewczyna, tak jak pan kiedyś marzący o lataniu, co powinna zrobić taka osoba, od czego może zacząć, z czego spróbować?
10: Proszę panią, od takiego słowa musi zacząć, nie, żeby się nie bał być szczęśliwym i nie ma co tam wzdychać do plakatu, wieszać sobie, tylko step by step, już jak ma się te 12-14, to marzeniami, ale marzenia trzeba realizować. Fundamentalna rzecz, krok po kroku, nie ma nic od razu, spatrzenia i tak dalej. To jest naprawdę mozolna rzecz, dochodzić do tego, żeby, proszę panią, naprawdę odkleić się od tego pasa i polecieć samodzielnie w powietrze. Ale marzenia trzeba bezwzględnie realizować i nie ma co czekać, bo tak jak wszędzie podają ten fundamentalny parametr time, czas. Czas jest fundamentalnym parametrem w lotnictwie. I od punktu A i do punktu B i czas życiowy, gdzie trzeba w tym czasie te umiejętności dość. I trzeba naprawdę zgłosić się do aeroklubu. Chcesz być tam inżynierem, chcesz być, nie wiem, jak to mówię, kapitanem, pilotem, to trzeba to twardo już w liceum czy w młodym tam wieku objaśnić, że będą się czepiać, że będą ściągać za nogi i tak dalej. Trzeba to nie ukrywać, twardo stać przy swoim i determinacja to jest bardzo ważne, wie pani, naprawdę. A jeszcze jak ma się wsparcie rodziców duże, albo nawet ja już poruszam ich chrzestnych, wie pani, czy kogokolwiek w rodzinie, no to jest przepiękna sprawa. Niech nie marnują czasu i niech nie boją się być szczęśliwymi. To jest właśnie, bo potem jest żal do samego siebie. Wie panie, mnie kosztowało naprawdę trochę zdrowia i tak dalej, ale nigdy nie odpuściłem. Nigdy. Ani nie było, wie pani, tygodnia, żebym zwątpił, nie? No i dlatego, wie pani, mam i swój samolot prywatny i proszę panią, i mam licencję i w powietrzu jestem super wolnym człowiekiem i to się nie da z niczym porównać.
8: O lataniu opowiadał nam Bartłomiej Borkowski ze Szczecińskiego Aeroklubu. W programie będzie jeszcze m.in. o czytaniu. To też pasja i też to czytanie może nas przenieść w różne światy. A teraz jeszcze na sportowo.
7: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
8: Jeśli chcecie nauczyć się dobrze chodzić z kijami, czyli uprawiać Nordic Walking, możecie na przykład poszukać klubu Pogodni Nordikowcy.

0: Od dzielnicy, gdzie spotykaliśmy się, bo spotykaliśmy się po prostu na szczecińskim Pogodnie i Pogodne ruszaliśmy do Lasu Arkońskiego i stąd to wzięła się nazwa. Natomiast kolejnym krokiem tego naszego powstania, tego klubu, było to, że właśnie zaczęliśmy już bardziej się organizować, starać się o również fundusze zewnętrzne po to, aby móc startować w różnych rywalizacjach, zawodach sportowych. Oczywiście wszystko z lekkim przymrużeniem oka, żeby było wesoło i tak bardziej dla rekreacji niż dla wyczynów sportowych.
1: Jak to w tej chwili wygląda? Spotykacie się regularnie? Gdzie was można znaleźć?
0: Tak, spotykamy się w każdy wtorek, czwartek i niedzielę. To jest Las Arkoński w Szczecinie. Są zbiórki naprzeciwko stadionu Arkoni oraz przy ulicy Kochanowskiego, ruku ulicy Kochanowskiego i Wincentego Pola. Mamy grupy, generalnie grupa w czwartek i we wtorek to są grupy takie bardziej zaawansowane, które już długo chodzą. Nasze treningi są bardziej takie wyczerpujące w tych dniach, wymagające. Tam już chodzą osoby, które znają prawidłową technikę chodu Nordic Walking i one są urozmaicane. To nie jest tylko chodzenie z kijami, ale urozmaicane różnymi ćwiczeniami, elementami różnych treningów takich z wykorzystaniem innego sprzętu, jak gumy, jak taśmy i tak dalej. Natomiast trening niedzielny jest trening typowo taki rekreacyjny, długi, w granicach 2 godzin. Jest to typowy marsz. Oczywiście są również elementy różnych innych ćwiczeń, natomiast generalnie skupiamy się tam na marszu i na takich długich wycieczkach.
1: O której ten trening niedzielny jest zazwyczaj?
0: W niedzielę zapraszamy na parking przed ulicą, przy ulicy Arkońskiej, naprzeciwko stadionu Arkonii. Zaczynamy o 9:30. Także to jest dobry czas, żeby fajnie rozpocząć niedzielę. Wszyscy są zadowoleni, kiedy wracają o godzinie 11:30 i mają już zrobiony za sobą trening, endorfiny buchają i można zacząć fajnie spędzać niedzielę.
1: Ten trening dwugodzinny, to ile jest mniej więcej kilometrów?
0: To wszystko w zależności od tego, ile osób przychodzi, jak liczna jest grupa, jaki jest poziom zaawansowania osób, które przychodzą, bo tam też przychodzą osoby nowe. Więc między 6 a 10 kilometrów. To jest taki dystans.
1: Jak powinny się przygotować właśnie te zupełnie nowe osoby, które w Szczecinie jeszcze nie chodziły z kijami, do tego waszego treningu?
0: Generalnie, jeżeli ktoś nie ma zupełnie pojęcia o tym, jak chodzić z kijami, nie miał do czynienia z Nordic Walkingiem, to my oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszym klubem i najlepiej się umówić na taką jedną godzinę zajęć takich indywidualnych. My wtedy pokażemy, po pierwsze, jak dobrać odpowiednie kije, jak zacząć chodzić, jak prawidłowo technicznie chodzić z kijami, ponieważ wiele osób, które my widzimy po lasach, które gdzieś tam mają ze sobą kije, niekoniecznie używa prawidłowej techniki i to nie jest dobre dla zdrowia. Dlatego jeżeli ktoś chce zacząć chodzić z kijami, potocznie mówiąc, a tak naprawdę techniką Nordic Walking, no to powinien przejść taki krótki kurs. To jest dosłownie godzina, wystarczy, żeby zapoznać się z tymi podstawowymi zasadami i później już można do grupy dołączyć i chodzić i wtedy podczas takiego chodzenia już z grupą, wtedy też instruktor zawsze zwraca uwagę na to, co należy wyeliminować, żeby nie popełniać tych błędów. Dlaczego mówimy o tym pierwszym spotkaniu z instruktorem takim face to face? Ewentualnie tam można się umówić 3-4 osoby, które nigdy nie chodziły i przyjść, dlatego żeby nie powielać później błędów, które gdzieś tam nam zostają. Jeżeli sami zaczynamy chodzić z kijami, najczęściej jest tak, że jednak nie robimy tego prawidłowo, mimo że jest mnóstwo filmów na YouTube, gdzie tam pokazują nam, jak się powinno chodzić, to jednak jak ktoś nas zobaczy z boku, jest od razu w stanie wyeliminować pewne błędy, później ich nie powielamy, a to ma wpływ później na nasze zdrowie, ponieważ prawidłowo chodząc techniką Nordic Walking, my jesteśmy w stanie wprowadzić w ruch około 90% mięśni. My się śmiejemy, że na naszych treningach, gdzie marsz Nordic Walking ma tą przewagę nad biegiem, że możemy się również sobie swobodnie rozmawiać, śmiać się, to jeszcze mięśnie twarzy również pracują, więc tych mięśni jest ponad 90%. I oczywiście, jeżeli chodzimy prawidłowo, to wszystko to ma rację bytu, czyli my wtedy faktycznie wprowadzamy w ruch te mięśnie. Natomiast jeżeli chodzimy źle, trochę inaczej, zginamy nieprawidłowo łokcie, ręce nie chodzą tak, jak powinny być, nie w odpowiednim miejscu wbijamy kij z tyłu, no to wtedy możemy się narazić na jakieś kontuzje, na jakieś przeciążenia, szczególnie w górnych partiach mięśniowych. Lepiej nauczyć się po prostu od razu prawidłowo chodzić.
1: Wydawałoby się mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, no jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
0: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów, natomiast jest to aktywność fizyczna, która się rozwija bardzo długo. Ona gdzieś tam była zapoczątkowana w Skandynawii i tutaj Marco Cantaneva, zaczął

0: zaczął propagować tą formę aktywności jako trening, który był kiedyś dla narciarzy biegowych, później on wprowadził to jako taki trening samodzielny i Polska, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o, ja myślę, że w tej chwili jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój. Najszybciej w Polsce rozwija się Nordic Walking, mamy największą ilość klubów i w Szczecinie faktycznie rozwijamy się, znaczy w Szczecinie też, ale generalnie w Polsce rozwijamy się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną. Mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi. W Szczecinie również taka impreza jak Liga Zachodu, która co roku się odbywa.
1: Kiedy ta liga będzie?
0: W tym roku 25 lipca Polana Sportowa, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapisy już na naszych, na stronach internetowych Ligi Zachodu, Liga Nordic Walking Polska.
1: Zapraszał Karol Lipiński ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Było o lataniu, było o chodzeniu z kijami, będzie jeszcze też o imprezie biegowe, bulwarowe. Zdradzimy też, jakie w sierpniu żaglówki przypłyną do Szczecina. Ale to za moment. Teraz zaglądamy do szczecińskiej biblioteki z Krzysztofem Lichtblauem, kierownikiem działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Rozmawiałam na temat czytania książek.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Zacznijmy od danych biblioteki. Biblioteka Narodowa opublikowała dane za zeszły rok czytelnictwa. 41% badanych przeczytało w zeszłym roku w Polsce jedną książkę. Dużo czy mało?
3: Dla mnie to dalej mało. Ja wiem, że ten poziom się utrzymuje i tam jest widoczny wzrost sprzed paru lat i pandemii, ale chciałbym, żeby to było więcej.
1: Jak u nas wygląda to w Szczecinie, w województwie? Jakie mamy tutaj dane? Coś się rusza w czytelnictwie?
3: No, Szczecin jako to większe miasto ma zdecydowanie lepsze te statystyki. I moim zdaniem, jak jeżdżę tak po województwie, to czytelnictwo jest związane, co trochę wynika też z tego raportu, z działaniem tych bibliotek w województwie. Bo nawet mniejsze miejscowości, takie jak Wolin, Choszczno, Chociwel, przez działanie bibliotek po prostu przyciągają czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
1: Jakie to są działania przykładowo?
3: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakiś odbiorców tego, co mówimy. No ale takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
1: Jakich byśmy tutaj wymienili takich najbardziej znanych, naszych eksportowych?
3: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego. Ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
1: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
3: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą i tak go to wywindowało.
1: Ja jak patrzę też na właśnie na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha, który pisze o Dolnym Śląsku. Tutaj u nas też pojawiają się takie już motywy?
3: Zdecydowanie. Ci szczecińscy pisarze często poruszają tematy z historii Szczecina i to w zasadzie od całego XX i XXI wieku, więc ta przekrojówka jest dość duża. Leszek Herman sięga jeszcze dalej. Tak, ta anegdota o Sławomirze Gortychu, że on w Szczecinie też jest bardzo popularny, bo ten Dolny Śląsk, o którym on pisze, jest częstym miejscem wycieczkowym Szczecina. On po prostu jest stosunkowo blisko, jadąc na południe. I przez to, że to jest miejsce gdzieś tam znane mieszkańcom, powoduje, że też sięgamy po te książki i z chęcią czytamy.
1: Kiedyś też pokutowało takie przekonanie, że kryminał to jest lektura łatwa, nie warto sobie zawracać nią głowy. Później pamiętam, że chyba na bazie tego, jak mieliśmy duży napływ skandynawskich kryminałów, które mocno były z kolei osadzone w takich problemach społecznych, to ten kryminał chyba stał się bardziej taki, no powiedzmy, poważniejszy i bardziej jednak już chyba nikt się nie wstydzi tego, że czyta te kryminały.
3: Tak mi się wydaje, że te tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Znaczy, ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
1: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
3: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal Okolice Literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction. On jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, co jest popularne i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
1: No tak, bo zaczęły się już pojawiać też kryminały, na przykład japońskie. Wiem, że coraz więcej osób też po nie sięga, a to jednak wcześniej nie bywało.
3: Tak. To wydaje mi się, że to trochę jest gdzieś powiązane z popularnością manki, anime wśród tych młodszych czytelników, często czytelniczek i przekłada się też trochę na dorosłych odbiorców i po prostu na te osoby, które gdzieś tam dorastają i szukają poważniejszych tematów.
1: Zbliżają nam się wakacje, turyści przyjadą do Szczecina, przyjadą też nad samo morze do Świnoujścia, Wolina. Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami. Tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
3: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób. Nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 km podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
1: O czytaniu książek w naszym regionie opowiadał nam Krzysztof Lichtblau, kierownik działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Teraz wydarzenie, które jeszcze przed nami i to trochę czasu zostało, ale warto sobie zarezerwować czas, przygotować się, potrenować, bo to wydarzenie sportowe, ale także będzie o wydarzeniu widowiskowym. O tym rozmawiałam z Celiną Wołosz, rzeczniczką prasową spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Biegowe bulwarowe w Szczecinie, 8 edycja. Przypomnijmy, co to za wydarzenie?
4: To wydarzenie, które organizujemy już od wielu lat, to cykl biegów dla dorosłych i dla dzieci. Biegów takich, które mają sprzyjać zdrowej aktywności na świeżym powietrzu, mają pokazywać, że w wakacje nie musimy się nudzić, możemy te wakacje spędzać też bardzo aktywnie i na sportowo. I jeszcze pokazanie tego, że to otoczenie Odry i szczecińskich bulwarów to także doskonała przestrzeń na to, aby właśnie ten sport i rekreację uprawiać. Także serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Mamy starty dla dzieci już od 2 roku życia, więc jeżeli ktoś jest chętny, chce już od małego pokazać swoim pociechom, jak można aktywnie spędzać czas i jak fajnie rodzinnie na sportowo można się bawić, to na pewno znajdzie u nas tutaj sporo atrakcji i jakby to ten bieg jest właśnie po to, aby jakby całą rodziną uczestniczyć w takim wydarzeniu.
1: Dla dorosłych 4 biegi. Jakie mamy daty?
4: 4 biegi. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszą sobotę wakacji jesteśmy i tak widujemy się raz w miesiącu. W sobotę i biegamy 5 kilometrów. To jest takie plus minus 5 kilometrów. Nie, że bardziej plus pół kilometra, tylko plus minus powiedzmy 100 metrów. Biegniemy rekreacyjnie po bulwarach. 3 biegi będziemy organizować na bulwarach, czyli ten czerwcowy, lipcowy oraz wrześniowy po stronie Łasztowni. Z kolei ten bieg sierpniowy zorganizujemy po drugiej stronie bulwarów. Będzie on miał dedykowaną swoją trasę, bo będzie wydarzeniem towarzyszącym naszemu festiwalowi Żagle 2026.
1: Co nas wtedy czeka? Tak już od razu zapowiedzmy.
4: Oczywiście Żagle to duża plenerowa impreza, podczas której możemy się spodziewać kilkudziesięciu żaglowców, które będą sumowały po dwóch stronach Odry, które udostępnią swoje pokłady, zabiorą też turystów i mieszkańców w rejsy. Oprócz tego mnóstwo koncertów i stref gier i aktywności i warsztatów dla całej rodziny, dla dzieci, dla dorosłych. To będą 3 dni dobrej zabawy, wypełnionej właśnie takim pozytywnym, żeglarskim klimatem.
1: Lepiej wtedy z miasta się nie ruszać.
4: Lepiej wtedy zostać i zabukować sobie już tą datę. Ten termin 14-16 sierpnia warto sobie zapisać, zaprosić przyjaciół i rodzinę do Szczecina, bo naprawdę nie będziemy się tutaj nudzić. Słyniemy z tego, że przygotowujemy wydarzenia plenerowe i dopasowujemy je do odbiorców w różnym wieku, więc myślę, że i starsi, młodsi, dzieci też znajdą tutaj mnóstwo dobrych, ciekawych propozycji dla siebie.
1: Wiemy już, jakie słynne żaglowce przypłyną?
4: Mamy na razie wstępną listę jednostek, które do nas zawitają. Są to jednostki, które były już w Szczecinie kiedyś, ale też mamy jednostki, które po raz pierwszy pojawią się w naszym mieście. Z takich smaczków i ciekawostek mamy bardzo fajny żaglowiec, który powinien, myślę, przypaść do gustu fanom Tolkiena, twórczości Tolkiena, bo przypłynie do nas żaglowiec o nazwie Lothlórien, więc wszyscy ci, którzy gdzieś tam te elfy i krainy elfów z Władcy Pierścieni chcieli poznać, to będą mogli takim żaglowcem się przepłynąć. I to jest żaglowiec, który po raz pierwszy przypłynie do Szczecina. Dużą ciekawostką będzie również parowy holownik o nazwie Stettin, który obecnie pływa pod banderą niemiecką, ale został właśnie wyprodukowany w Szczecinie. Jest to zabytkowy ten holownik parowy, więc też warto wejść na pokład tej jednostki. Oprócz tego będą te, które już kiedyś tam sumowały przy naszych nabrzeżach, czy też jakby są naszymi stałymi gośćmi, polskie jednostki typu Baltic Beauty, ORP Iskra, ale też będziemy mieć fińską Joannę Saturnę, bardzo lubianą w Szczecinie, czy też Abel Tasman też do nas przypłynie po raz kolejny i to też jest dobra wiadomość, bo jakby jednostka jest u nas mile widziana i załoga też się bardzo dobrze czuje w naszym mieście, więc cieszy nas to, że załogi wracają do Szczecina, bo tutaj jakby przyciągamy ich swoim klimatem i swoją ofertą.
1: Powracając jeszcze do biegów bulwarowych, czyli do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, duże zainteresowanie?
4: Zazwyczaj jest to około 250 zawodników przy okazji jednego biegu, bo tak jak mówiłam, to są biegi rekreacyjne, są takie biegi bardziej dla fanu niż tutaj jakieś takie specjalistyczne i zaawansowane. Natomiast cieszy nas to, że dzieci są zapisywane przez rodziców, więc tutaj też jest, to pokazuje po prostu, że od najmłodszych lat gdzieś tam próbujemy dzieci uczyć aktywności, próbujemy uczyć jej takiej zdrowej rywalizacji, bo to też jest istotne i ważne jakby później na przyszłość w życiu, więc cieszymy się, że możemy taką swoją cegiełkę biegową tutaj dorzucić do tego wychowania i kształtowania charakteru młodych zawodników.
1: Rezerwujcie czas, informacje o zapisach znajdzie się na stronie internetowej Szczecińskiego Magistratu, a o tym wydarzeniu opowiadała nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. I to tyle w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: O.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Wysadziosa.